0: MFFM.
1: Tatry w miniony długi weekend przeżyły prawdziwy najazd turystów. Hotelarze szacują, że wszystkie miejsca noclegowe były zajęte, a jeszcze wiele osób przyjechało pod namioty czy kampery. Teraz jednak gości znacznie mniej i w związku z tym spadają też ceny.
2: Mamy gwałtowny spadek cen, no bo jednak gości mniej, o 30% mniej więcej tak to szacujemy. Mamy tańsze paliwo, bo nam rząd ufundował, także wydaje się, nie ma pilniejszego czasu, żeby w Tatry przyjechać. Z okrągłego 650 zł mieliśmy medianę, to jest mediana zeszłoroczna, czyli żadnych podwyżek, żadnej eskalacji cen na długi weekend, mimo takiego znaczącego pobytu. Teraz mamy spadek na okrągło licząc o 100 zł, czyli jesteśmy w stanie w trzygwiazdkowym obiekcie w centrum Zakopanego za 550 zł w ciągu tych najbliższych jeszcze dwóch tygodni wakacji spędzić dobę ze śniadaniem, najczęściej jeszcze z jednym dzieckiem w takim pokoju bezpłatnie.
1: Informował i zachęcał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Marcin Romanowski jest prześladowany przez koalicję rządzącą, a PiS-owi próbuje się przypisać relacje prorosyjskie. Tak mówił na naszej antenie były minister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Rozmawiał z nim Piotr Salak.
3: Panie przewodniczący, kiedy Marcin Romanowski zostanie wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości?
4: A kiedy, jak ma na imię, nie pamiętam, poseł Król zostanie aresztowany, to poseł z Platformy Obywatelskiej.
3: W ogóle nie ma tego tematu, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Wykluczenie Marcina Romanowskiego,
4: minister
3: który jest w tej chwili w enklawie kontrolowanej przez
4: Putina. Prześladowany
3: politycznie. Takie są przynajmniej podejrzenia.
4: Wie pan, że minister Motyka na profilu PSL-u napisał teraz, że paliwo będzie tańsze od dziś. Na profilu PSL-u. No przecież wykorzystuje do celów partyjnych swoją misję publiczną.
3: Ale
4: bo minister Romanowski, kiedy był wiceministrem, ma zarzuty postawione. Rząd chciał aresztować ministra Romanowskiego właśnie za to samo.
3: Panu nie przeszkadza to, że Marcin Romanowski jest w enklawie kontrolowanej przez Putina?
4: A skąd pan o tym wie?
3: Na razie mamy tylko przypuszczenia oczywiście.
4: No właśnie,
3: takie.
4: Ale...
3: Pismo, a pan rozumiem, nie jest pewien tego, że Marcin Romanowski
4: pana,
3: jest w enklawie.
4: Ja to pół biedy, ale rzecznik prokuratury krajowej nie jest tego pewien.
3: No nie, bo prokuratura bardzo ostrożnie zakłada, na razie nie ma pewności, że pismo zostało wysłane z Naddniestrza. Nie ma na razie twardego dowodu, że jest tam Marcin Romanowski, ale... Sam jego obrońca przyznaje, że Romanowski się zwrócił o list żelazny.
4: Wie pan, ja się nie zgadzam z podtekstem tego wszystkiego, tej propagandy, tego spinu rządzących. Próby przypisania nam, mojemu środowisku politycznemu, relacji prorosyjskich. Wie pan dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu Smoleńska, czyli z powodu 10 kwietnia 2010 roku, a po drugie z powodu tego, że wsparliśmy Ukrainę w lutym.
3: To są dwie różne sprawy, panie przewodniczący.
4: Nie, takie same.
3: Nie,
4: o to wszystko chodzi. O to samo chodzi. Dlatego, że wsparliśmy Ukrainę przeciwko Putinowi.
3: Dzisiaj jest tak,
4: i wie
3: że
4: pan,
3: jeden
4: ten spin po prostu nie pasuje. Jest absurdem.
3: Dzisiaj jest tak, że jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który wciąż ma legitymację Prawa i Sprawiedliwości, wiele na to wskazuje, jest na terenie, który kontrolują służby specjalne.
4: Nic na to nie wskazuje, panie redaktorze. No, oprócz spinu
3: które zostało stamtąd wysłane? To wiemy,
4: zapewnie lepiej by było, gdyby wysłane zostało z Berlina.
3: Wszystko na to wskazuje,
4: gdyby wysłane
3: że podpisane
4: zostało z Berlina,
3: przez Marcina
4: to
3: Romanowskiego.
4: To by bardzo dobrze było.
3: I rozumiem, że nie będziecie z tym nic robić jako Prawo i Sprawiedliwość.
4: Jeszcze raz podkreślam, że tu chodzi o ten spin. O ten spin, który jest nieracjonalny z dwóch powodów. Z powodu Smoleńska i z powodu pomocy Ukrainie w kluczowym momencie. Gdyby Polską wtedy rządził Donald Tusk, to tak jak Niemcy przesłałby na Ukrainę 5000 hełmów.
3: Nie ma pan żadnej pewności, że tak by było.
4: Tak by było, dlatego że Niemcy tak robili.
3: Nie ma żadnej pewności.
4: Ale jest pewność.
3: Panie przewodniczący, ale pytanie jest następujące.
4: Proszę pana, jest większe prawdopodobieństwo tego, że tak by się działo, niż ten spin, który właśnie jest przedstawiany przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
3: Powiem panu, że mi się nie spina jedna rzecz, a propos różnych rzeczy, które się łączą ze sobą. Z jednej strony mamy sąd koleżeński, który wyklucza posłów, którzy dzisiaj są w rozwoju, w klubie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Działa sąd szybko, precyzyjnie, wyklucza po prostu... Natomiast w sprawie Marcina Romanowskiego jakoś ten sąd koleżeński nie może zadziałać. Czy powinien zadziałać pana zdaniem,
4: wcale
3: czy nie?
4: Szybko nie działa, dlatego że sąd koleżeński zadziałał wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki co zrobił? Zarejestrował konkurencyjny klub parlamentarny wobec klubu parlamentarnego
3: dzisiaj
4: Prawa i Sprawiedliwości.
3: Romanowski ma postawione zarzuty. Najprawdopodobniej
4: wprost,
3: jest w Naddniestrzu i rozumiem, że sąd koleżeński nie zajmie się jego sprawą.
4: Czyli Mateusz Morawiecki wprost złamał statut Prawa i Sprawiedliwości.
3: A Marcin Romanowski nie złamał statutu partii.
4: Marcin Romanowski nie wiemy, gdzie przebywa. Jest spin. Marcin Romanowski jest prześladowany przez koalicję 13 grudnia. Powiedziałem o tym pośle, królu. Nie pamiętam, jak ma na imię. Pamięta pan, panie redaktorze? Ten poseł ze Śląska, poseł Koalicji Obywatelskiej, który co ma? Zarzuty z prokuratury europejskiej. Nie, ja pokazuję podwójne standardy, jakie są stosowane przez rząd Donalda Tuska. Ten poseł dostał zarzuty od europejskiej prokuratury. Ja jestem przeciwnikiem europejskiej prokuratury, ale Donald Tusk nie jest zwolennikiem. I ta europejska prokuratura postawiła mu zarzuty, korupcyjne zarzuty i domagała się tego, żeby był aresztowany. Wie pan, jak zachował się Donald Tusk? Zagłosował przeciwko aresztowaniu swojego posła. Podwójne standardy.
3: Panie przewodniczący, rozumiem, że nie dowiemy się od pana, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie podejmował jakieś kroki wobec Marcina Romanowskiego. Gdyby się okazało, że jest na Dniestrzu, to...
4: A gdyby się nie okazało?
3: Nie, ale ja pytam pana, że gdyby się okazało i potwierdziły te informacje, to...
4: Pan tak
3: to
4: pan z wtedy uporem, zrobi? Pan z uporem godnym lepszej sprawy, no powiela ten spin rządzący.
3: Bo przyzna pan, że polski parlamentarzysta w strefie kontrolowanej przez Putina, gdyby to się okazało prawdą...
4: Po raz trzeci panu mówię. Smoleńsk. A poza tym pomoc Ukrainie w decydującym momencie. My przesłaliśmy czołgi na Ukrainę, a nie hełmy.
3: To właśnie dlatego, że Smoleńsk, być może Prawo i Sprawiedliwość powinno się zająć Marcinem Romanowskim.
4: Dlatego, że Smoleńsk, ten spin jest absurdalny. Absurdalny.
3: Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie zmieniało Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera?
4: Nie,
3: spełnia swoje oczekiwania, spełnia pańskie
4: oczywiście,
3: oczekiwania?
4: Że tak. Oczywiście, że tak. Mamy teraz sytuację jasną. Po tym, kiedy rozłamu dokonał Mateusz Morawiecki, oczywiście ten rozłam szkodzi. Szkodzi polskiej prawicy. Służy Donaldowi Tuskowi. Ale po tym rozłamie, którego dokonał Mateusz Morawiecki, mamy już sytuację klarowną. Wcześniej mieliśmy dwie prekampanie. Jedna prekampania to była prekampania Prawa i Sprawiedliwości z twarzą pana profesora Przemysława Czarnka. Równolegle swoje działania prowadził Mateusz Morawiecki.
3: Ale Przemysław Czarnek miał zostać kandydatem na premiera po to, żeby wzrósł notowania Prawo i Sprawiedliwości. Tak. Nic takiego się nie stało.
4: Rozłamu dokonał Mateusz Morawiecki. Jak popatrzymy na notowania sondażowe, to Mateusz Morawiecki tylko obniżył poziom poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. On nie zdobył żadnych nowych wyborców. Zresztą nie zdobędzie. A wie pan dlaczego? Krótka historia. Nie wiem, czy mamy czas, ale chciałbym, żeby pan mi pozwolił. Otóż wtedy, kiedy prowadzone były dwie równoległe prekampanie, w Wielkim Tygodniu Prawo i Sprawiedliwość, pan profesor Przemysław Czarnek, przedstawiliśmy projekt ustawy obniżającej VAT na żywność. Przed świętami wielkanocnymi ludzie robią zakupy. Wtedy Mateusz Morawiecki zorganizował debatę z Kosiniakiem Kamyszem. I tą debatę skomentował Marek Migalski. On też na lewo odchodził z Prawa i Sprawiedliwości w 2010 roku. I Marek Migalski, który jest naukowcem, jest politologiem, jest inteligentnym człowiekiem. Jak rozumiem, na podstawie własnych negatywnych doświadczeń, tak oto podsumował Mateusza Morawieckiego. Otóż centrum na skruszonych pisowców głosować nie chce. A wyborcy Prawa i Sprawiedliwości takich mają za zdrajców. I myślę, że to jest istota właśnie
3: Panie
4: tego, co
3: robił. Chciałbym, żebyśmy zdążyli porozmawiali jeszcze o jednej sprawie.
4: Mateusz Morawiecki.
3: Jedna lista Prawa i Sprawiedliwości, jedna lista prawicy podczas wyborów parlamentarnych. Tak sugeruje, że takie pomysły są w Prawie i Sprawiedliwości, sugeruje Onet. Pan, to jest pomysł realny?
4: Podpowiada tak Dąd. Dąd taką podpowiedź daje wszystkim. Donaldowi Tuskowi
3: Czyli
4: też
3: pan
4: tak
3: uważa, że taka lista jest potrzebna, tak?
4: No, wystarczy tylko spojrzeć na sposób przeliczania poparcia na liczbę mandatów w Sejmie. Jedna lista, duża lista daje premię
3: jedna
4: w
3: duża
4: postaci
3: lista.
4: Większej
3: I
4: reprezentacji.
3: I na tej jednej dużej liście kto? Prawo i Sprawiedliwość? Konfederacja?
4: Tak.
3: Konfederacja Brauna także?
4: Nie. Nie, Braun sam siebie wykluczył ze wspólnoty politycznej, negując komory gazowe w Auschwitz. On działa na szkodę Polski, na szkodę Polski działa ewidentnie. Korzysta z tego, mogą Niemcy z tego korzystać, bo Niemcy przecież uciekają przed odpowiedzialnością za Holokaust.
3: Rozwój Plus również na tej jednej liście?
4: Rozwój Plus z poparciem 4%,
3: no to 5
4: szczęście do ludzi. No nawet 5%.
3: No to jest przekroczony próg wyborczy.
4: To jest nic. No i jaka reprezentacja? Jaka reprezentacja? A wie pan, największy problem z Rozwojem Plus jest z tym, że Mateusz Morawiecki krytykuje swój własny rząd. A więc podważa swoją wiarygodność, bo kiedy mówi, że wszystko, co dobre w jego rządzie, to on, a to, co złe, no, każdy popełnia błędy, to już nie on, tylko kierownictwo polityczne, czyli pseudonim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to burzy jego wiarygodność.
3: Dużo już to studio widziało rzeczy i dużo słyszało, powiem panu, ale chyba po raz pierwszy słyszy Mariusza Błaszczyka, który krytykuje tak otwarcie Mateusza Morawieckiego.
1: Wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci. Mamy go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: A zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Prezydent Turcji apeluje do Donalda Trumpa o kontynuowanie rozmów pokojowych z Iranem. W faktach także podsumowanie zakończonych w niedzielny wieczór lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Jest trzecia. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki w Swarzędzu pod Poznaniem. Mężczyzna w sobotę postrzelił kobietę w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Został zatrzymany w niedzielę wieczorem.
2: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
1: Mówił prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Recep Erdoğan zaapelował do Donalda Trumpa o kontynuowanie rozmów z Iranem. Prezydent Turcji podczas rozmowy telefonicznej z amerykańskim przywódcą wezwał do podjęcia maksymalnych działań dyplomatycznych, które miałyby doprowadzić do deeskalacji napięć i zakończenia wojny. Ankara zaoferowała dalsze wsparcie dla wysiłków pokojowych. Rozmowy USA i Iranu utknęły w martwym punkcie, podobnie jak negocjacje w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, kluczowej dla światowego transportu ropy. Wcześniej przedstawiciel Iranu zapowiedział przejście przez ten kraj do w pełni ofensywnej postawy militarnej. Drony brytyjskiej produkcji po raz pierwszy są wykorzystywane przez Ukraińców do atakowania celów na terytorium Rosji. Donoszą o tym media na Wyspach, informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Mogły one już spowodować szkody gospodarcze szacowane na ponad 35 miliardów funtów. W konflikcie używane są także produkowane w Wielkiej Brytanii pociski manewrujące Storm Shadow. Jednak nowa faza wojny z masowym użyciem dronów wywiera bardziej decydujący wpływ na przebieg konfliktu. W kwietniu brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że dostarczy Ukrainie dziesiątki tysięcy takich maszyn. Wszystko wskazuje na to, że obietnica ta jest w fazie pełnej realizacji.
1: Na zegarach 2 minuty po godzinie 3:00 w faktach RMF FM odwiedziliśmy wczoraj Morski Plac Budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych Baltica 2. Także tej inwestycji dotyczy problem zakłócania na Bałtyku sygnału GPS. Problem narastający od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chodzi o zagłuszanie i spoofing sygnału. Spoofing polega na podszywaniu się pod sygnał satelitarny i wprowadzaniu urządzeń w błąd co do ich rzeczywistej pozycji. Jamming natomiast to zagłuszenie sygnału GPS.
4: To coś, z czym zmagamy się już od jakiegoś czasu i niewiele możemy z tym zrobić. Są pewne sposoby poprzez pewnego rodzaju anteny, tak zwane anti-jamming, anti-spoofing antennas.
5: Możemy trochę wytłumaczyć, jak one działają?
4: Blokują sygnały dochodzące pod pewnym kątem. Najczęściej takie zakłócenia pochodzą z lądu lub z innych jednostek, więc taki sygnał jest wysyłany pod stosunkowo niskim kątem, bardzo różniącym się od tego kąta satelity. Dlatego jesteśmy w stanie ograniczyć oddziaływanie sygnału właśnie z tych kątów, przez co polegamy tylko na satelicie. Musimy wiedzieć, jak prowadzić bezpieczne prace i jak sobie z tym radzić.
1: Tłumaczył Mieszko Stępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2, z którym na Morskim Placu Budowy, 40 km na północ od Łeby, rozmawiał Tomasz Soniszewski. Filmy i zdjęcia z budowy tej farmy są na rmf24.pl. A teraz w faktach sport. 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe przywieźli z Mistrzostw Europy w Birmingham nasi lekkoatleci. Najbliżej złota wśród biało-czerwonych była Pia Skrzyszowska, która bieg na 100 metrów przez płotki ukończyła o zaledwie 0,001 sekundy za zwyciężynią. To jej 3. indywidualny medal Mistrzostw Europy. Złoty już zdobyła 4 lata temu w Berlinie, ale jak mówi, docenia każdy z tych sukcesów.
6: Tak naprawdę na tym podium to ja się utrzymuję od tych 3 ostatnich edycji. Zdobyłam już w tym roku 3 medale imprez międzynarodowych, więc to mój chyba najbogatszy rok w życiu. Każde mistrzostwo było inne, jednak no Monachium i pierwszy mój medal międzynarodowy zwycięstwo, to jakby nic tego nigdy w życiu nie zastąpi.
1: Pia Skrzyszowska została także wybrana głosami innych zawodników do Komisji Zawodniczej Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej. Ma reprezentować interes sportowców.
7: Rozmowa oparta na faktach.
1: Polska zmieniła swój status z kraju emigracyjnego na imigracyjny i jak podkreśla wiceminister MSWiA profesor Maciej Duszczyk, musi obecnie wcisnąć hamulec. Musieliśmy przystopować, patrząc na spójność społeczną, ale również na pewne procesy, zaznaczał gość Marka Teichmana w programie Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24. Posłuchajcie fragmentu tej rozmowy.
8: Profesor Maciej Duszczyk jest z nami w studiu. Rozmawiamy o migracji i kwestii przestępczości, o Ukraińcach tutaj obecnych. Powiedział pan, że widać pewne rosnące napięcia. Czy rzeczywiście jest tak, że minister Żurek ostatnio powołał taki specjalny zespół prokuratorów, którzy mają badać sytuacje, w których dochodzi do aktów przemocy motywowanej narodowościowo? To stało się tematem bardzo mocno publicznym, ale też jak się patrzy na te statystyki nie tylko wszczętych postępowań, bo tutaj jest skokowy wzrost, ale incydentów, no to zastanawiam się, czy rzeczywiście jest tak, że rzeczywiście my mamy w takiej masie ogólnej wzrost tego napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
9: Mamy wzrost bezwzględnie, bo to widać również w sondażach, natomiast nadal jest to pewien proces społeczny, który jest pod kontrolą społeczną. Proces społeczny pod kontrolą społeczną.
8: Co to znaczy?
9: To znaczy to, że nie dochodzi do sytuacji, które burzą właśnie tą spójność społeczną, tak? Także powstają jakieś jednak już niebezpieczeństwa czystek etnicznych, tak? Jakichś zbiorowych ataków i tak dalej, i tak dalej. Są to cały czas tylko i wyłącznie incydenty, których nie wolno lekceważyć i bardzo dobrze, że minister Żurek zrobił to, co zrobił. Bardzo dobrze to, co moim zdaniem, to, co my robimy, czyli zasada zero tolerancji przemocy w obydwie strony. Jeżeli Ukrainiec popełnia przestępstwo w Polsce, zostanie deportowany. Jeżeli Polak popełnia przeciwko Ukraińcowi przestępstwo w Polsce, zostanie aresztowany i podniesie za to odpowiedzialność. Jeśli nie zostanie deportowany, bo jest Polakiem. Takiego samego podejścia, prawda? No bo mamy cudzoziemca i mamy Polaka. To jest absolutnie oczywiste, chyba nikomu nie trzeba tego tłumaczyć, dlaczego jest takie i tak jest. Ale jeżeli dokonuje przestępstwa, nie ma tutaj zero tolerancji, mówiąc o tym. W związku z tym, że zaatakowałeś Ukraińca, pobiłeś Ukraińca, to będziemy traktować cię bardziej liberalnie, żebyś pobił Polaka. Nie. Traktowanie. Pobiłeś Polaka, pobiłeś Ukraińca, jesteś dokładnie tak samo traktowany.
8: My mamy nakładające się na siebie, ja powiedziałem na początku o tej demografii imigracji, mamy też jeszcze wewnętrzne procesy migracyjne pomiędzy napływ ludności do napływ ludzi do większych miast. W zasadzie powstają nam takie 5 dużych aglomeracji, w których jak się spojrzy, to na przykład procent mieszkańców, którzy mają zagraniczne korzenie, bardzo wysoki, na przykład we Wrocławiu, w Warszawie. Jaka będzie Polska w ciągu najbliższych lat i co to będzie oznaczało dla słuchających nas przedsiębiorców, czy dla słuchających nas osób, które są zainteresowane robieniem kariery zawodowej? To będzie kraj z dużymi aglomeracjami, paroma dużymi aglomeracjami, w których będzie wysoki udział mieszkańców pochodzących z zagranicy i małymi miasteczkami starych ludzi? Jak się będzie zmieniała ta Polska?
9: Znaczy, zdecydowanie duże miasta będą też składały się z takich różnych części. Myślę, że w centrach nie będzie specjalnie dużo osób mieszkało. To raczej będą miejsca, w których się w ogóle trudno żyje, tak? Znaczy, oczywiście kwestia wynajmowania mieszkań przez młodych ludzi, szczególnie w centrach, będzie następowała, ale to nie będą miejsca, w których będą łatwe do życia. Raczej też będą te tak zwane obwarzanki, w których będzie się głównie mieszkać. Pamiętajmy o tym, że zarówno te 5 głównych aglomeracji w ostatnim czasie bardzo mocno zainwestowało w dowożenie ludzi do miejsc pracy, tak? Do centrów różnego rodzaju.
8: W sensie zainwestowało w infrastrukturę obsługującą ten ring,
9: tak,
8: prawda?
9: Tak jest. Znaczy oczywiście my możemy dzisiaj, jeżeli rozmawiamy w Warszawie, obydwa jesteśmy z Warszawy, to możemy podać taki przykład, na przykład Białęki czy Tarchomina, gdzie ten dojazd rzeczywiście jest utrudniony, ale jeżeli dojdzie tam metro, już dochodzi do Brudna, tam teren już doszło, jeżeli dojdzie dalej, to ten problem zostanie w dużej części rozwiązany. Ja mieszkając po drugiej stronie Wisły, dojeżdżam do pracy w 8-9 minut, nie używam samochodu, bo uważam, że komunikacja jest już dla mnie dużo łatwiejsza. Uniwersytet 7-8, do ministerstwa teraz zajmuje mi to 25-30 minut, czyli to jest taka absolutnie tolerancja, której możemy spokojnie sobie dojeżdżać, a więc wydaje mi się, że duże miasta będą się rozwijały, ale to nie znaczy to, że będą bardzo mocno skumulowane w centrach, one będą się rozrastały,
8: rozlewały,
9: to będą się rozlewały na zewnątrz. wewnątrz, bo też ta komunikacja jest dużo łatwiejsza. Budowa ringów tak zwanych, jeśli chodzi o dojazd samochodem, to wszystko zaczyna coraz lepiej funkcjonować i to powinniśmy w pewien sposób utrzymać. Natomiast normalną tendencją jest to, że ośrodki mniej zurbanizowane będą ośrodkami mniejszymi i w takimi o mniejszej liczbie ludności. Tylko jedna podstawowa zasada, nie mogą być zacofane. Tak? Dlatego też inwestycje w małe miejscowości są super ważne. Tam musi być ten szpital, tam musi być to kino, tam musi być to dopołączenie komunikacyjne, ponieważ jeżeli tego nie będzie, to ludzie stamtąd wyjeżdżają. Ta komunikacja czasami wydaje się absolutnie kluczowa i dostęp do usług społecznych tam musi zostać utrzymany. Nawet jeżeli liczba ludności się zmniejsza, to to powinno zostać, bo to utrzymuje tych, którzy pozostają.
8: Ale czy fakt, że migranci to są zazwyczaj ludzie młodsi, będzie oznaczał, że będzie występowała też taka różnica pomiędzy z tym, ilu jest migrantów tych mniejszych, a w tych takich aglomeracjach i tych mniejszych miejscowościach?
9: Znaczy migranci są tam, gdzie jest praca. Więc jeżeli praca jest w dużych miastach czy w obrębach miast, to głównie będą tam migranci. Tak? Tam będą uzupełniać dobory na rynku pracy. Ale jeżeli na przykład spojrzymy sobie na niektóre takie pewne specyfiki. Jeżeli mamy pewną jednak koncentrację przetwórstwa ryb w Polsce, to tam wbrew pozorom udział migrantów w społeczeństwie jest bardzo, bardzo wysoki. Jeżeli mamy jakąś inwestycję taką specyficzną, fabryka samochodów, czy kwestia montaży lodówek, to też prawdopodobnie tam migrantów będzie trochę więcej, bo właśnie oni tam znajdą pracę, prawda? Teraz pytanie, jak zostaną lokalne społeczności ułożone, jak zostaną przygotowane lokalne społeczności na to. I ja znam na przykład z własnych analiz jeszcze naukowych, kiedy analizowaliśmy kilka miejscowości, które są wokół Poznania. Tam, gdzie są właśnie duże skupiska przemysłu i rozmawiałem z burmistrzami miast, prezydentami miast, z różnymi samorządowcami. Pytam się, no rzeczywiście mamy zwiększoną liczbę na przykład akurat Nepalczyków. My żeśmy wtedy badali Nepalczyków. Jest rzeczywiście sporo tych Nepalczyków i pytam się, jaki jest konflikt. Generalnie my się mijamy z nimi, prawda? A lokalni mieszkańcy, w których oni mieszkają, narzekają na przykład na zapach, bez względu na to, co ten zapach jest bardzo intensywny, ze względu na pokarmy czy jedzenie, które oni spożywają. I to był jedyny problem. A jakiekolwiek przestępczości czy jakichś takich problemów by nie było. Ale też bardzo sensowny samorząd, który w pewnym momencie powiedział, słuchajcie, dzięki temu, że to, ta fabryka jest, to wy pracujecie, my mamy wszystko zagwarantowane, ale potrzebujemy tych pracowników, bo inaczej ta fabryka po prostu się stąd wyniesie. I to w dużej części zostało przez społeczeństwo zrozumiane. Mieliśmy taki incydent, pamiętam wtedy w Środzie Wielkopolskiej, takiego brutalnego zabójstwa, tak? Przez migranta jednej z osób. I to trzeba było też szybko rozładować i pokazać, że to był incydent, a nie pewne zjawisko. I też tutaj bardzo dobrze samorząd i policja zareagowała, żeby właśnie nie zburzyć tego elementu nienawiści.
1: Tak mówił wiceminister MSWiA profesor Maciej Duszczyk w programie Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24. Całej rozmowy Marka Teichmana możecie posłuchać w aplikacji RMF On.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dwanaście minut po godzinie trzeciej to jest dobry moment, aby...
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On. Za ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Kto w RMF FM w studiu? Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Na początek wrócimy do tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Hiszpania zmaga się z suszą. Do ponad 100 gmin dowożona jest woda pitna. W faktach także istotne wieści dla kierowców w Łodzi. Jest czwarta. Zaczynamy. Zabezpieczono dokumentację przewoźnika i organizatora pielgrzymki do Medjugorje, której uczestnicy pochodzący z Podkarpacia mieli tragiczny wypadek na Węgrzech. Przypomnijmy, w niedzielę w nocy autokar zjechał z drogi i przewrócił się. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym prowadzi prokuratura w Krośnie. Dochodzenie prowadzą też służby na Węgrzech, zaznaczyła Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury.
3: Czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa do dalszego prowadzenia, ale za wcześnie jest o tym mówić dzień po katastrofie. Na razie, tak jak Państwu powiedziałam, trwają dwa równoległe postępowania i na Węgrzech, i w Polsce. Natomiast co się będzie działo dalej, to musimy na to poczekać.
2: Według węgierskiej policji kierowca autokaru mógł zasnąć za kierownicą. Coraz poważniejsza susza w Hiszpanii. Ponad 100 gmin musi dostarczać mieszkańcom wodę pitną cysternami. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kastylii i Leonie, gdzie takie transporty prowadzone już są do 64 gmin. Problemy dotyczą w sumie 6 wspólnot autonomicznych. Eksperci wskazują, że susze pogłębiają niskie opady, kolejne fale upałów oraz rosnące zużycie wody, między innymi przez rekordową liczbę turystów. Według hiszpańskiej agencji meteorologicznej w lipcu w całym kraju spadło zaledwie około 1/4 średniej ilości deszczu dla tego miesiąca.
4: Istotne informacje dla kierowców.
2: Zwłaszcza w Łodzi są zmiany w ruchu na Alei Bandurskiego. Ruszyła budowa komory na trasie tunelu kolei dużych prędkości, informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Od wczoraj zmotoryzowani muszą korzystać z trasy objazdowej. Jak ona wygląda?
5: To nowa asfaltowa droga, która omija budowaną podziemną komorę. W kierunku osiedla Redkinia przejazd odbywa się dwoma pasami, natomiast w stronę centrum oraz połączenie z Aleją Unii Lubelskiej pozostają bez zmian. Możliwy jest dojazd do Atlas Areny, a tramwaje jeżdżą swoimi zwykłymi trasami. Tymczasowa organizacja ruchu na Alei Bandurskiego potrwa nawet 2 lata.
2: Równie ciekawy w garderobie jak na scenie. Człowiek tajemnica, artysta. Tak koledzy aktorzy wspominają Jana Frycza. Artysta odszedł wczoraj w wieku 72 lat. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. O jego niezwykłym kunszcie na antenie radia RMF24 mówił Cezary Pazura.
6: Każdy sobie wyobraża, jak ma rolę z partnerem, jak on to zagra, jak on to powie. On zawsze robił inaczej. To ja tylko 2 takich aktorów znałem w życiu. To był Janek Frycz i Janusz Gajos, że oni byli nie do wyobrażenia, jak postawią rolę. On znajdował coś tak absolutnie innego, dziwnego, takiego zagadkowego i głębokiego, o czym ja w ogóle nie miałem wyobrażenia. To świadczy właśnie o tym, że to był aktor, który bardzo głęboko sięgał w rolę. Ja nie wiem, jak on to robił.
2: Więcej wspomnień możecie przeczytać na rmf24.pl.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: Na 90% wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej, zapowiada w RMF FM na niespełna tydzień przed imprezą Natalia Bukowiecka, srebrna medalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham w biegu na 400 metrów. Kontuzja uda odniesiona już po tym starcie uniemożliwiła Bukowieckiej występ w sztafecie. Więcej mówię o tym w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
7: Natalia Bukowiecka, witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: No jak tam, zmęczona bardzo po tych mistrzostwach, to były, nie wiem, bardziej może mentalnie męczące mistrzostwa, zważywszy na to, że musiała się pani przygotowywać do nich no, z wieloma przygodami zdrowotnymi i początek tego sezonu był dla pani trudny.
8: Tak, na pewno był mentalnie to jedno z cięższych dla mnie mistrzostw i faktycznie myślę, że po prostu to, że jechałam z 5 wynikiem, a nie gdzieś tam w czołówce i wiedziałam, że są 4 kandydatki do medalu, było bardzo stresujące dla mnie. Natomiast wydaje mi się, że po prostu dobrze sobie z tym poradziłam, a sam bieg był tak naprawdę jednym z gorszych w moim moim życiu, ale też wydaje mi się, że przez dosyć niską temperaturę i jakby wiadomo, dałam z siebie wszystko, no bo to był jednak finał Mistrzostwa Europy i chciałam gdzieś tam po prostu powalczyć, więc dosyć mocno mnie odcięło i myślę, że to troszkę mnie kosztowało zdrowia i z tego względu się mogłam pobiec sztafety, ale mam nadzieję, że jest wszystko okej, że też będę mogła jeszcze wystartować w tym sezonie.
7: No właśnie, to o to nie mogę nie zapytać na ten moment, jaki jest pani stan zdrowia, uwzględniając kontuzję uda, tak? Nie chcę się pomylić, dlatego nie wystartowała pani w sztafecie. Jak jest? Czy memoriał z Kolimowskiej jest zagrożony?
8: Myślę, że nie. No ja też zrobiłam wczoraj całą rozgrzewkę, więc to nie było tak, że ja gdzieś tam jakby coś się wydarzyło, ja od rana jakby czułam ten ból i ja to zgłosiłam trenerowi też na rozgrzewce. Mówiłam, żeby dziewczyny się dobrze rozgrzewały i ja też po prostu nie chciałam ryzykować ani swojego zdrowia, ani tego, że czasem mogłoby się zdarzyć, że gdzieś tam nie dobiegnę z tą pałeczką. To jest jednak sztafeta i jakby chciałam, żeby dziewczyny też były sklasyfikowane na miejscu jakimś, więc stwierdziłam, że po prostu tutaj nie mogę ryzykować i gdzieś tam odpuściłam. Natomiast oczywiście jest mi bardzo przykro, bo chciałam pójść tą sztafetę, wierzyłam, że też mamy tutaj szansę na medal i chciałam przywieźć te dwa medale, jak już nie mam tego złotego, że tak powiem. No ale mówię, no myślę, że zdrowie jest najważniejsze i też mam nadzieję, że po prostu sobie to odkujemy może w Chorzowie.
7: Czyli to po prostu była ostrożność, żeby też móc w Chorzowie wystartować. Dobrze to odczytuję?
8: Myślę, że to była ostrożność na po prostu kolejne lata, bo tak jak mówię, no jakby jedno mamy zdrowie i tutaj dosyć mocno mnie kosztował ten bieg. Nie wiem, może bym dobiegła, może by się nic nie wydarzyło, wiadomo, ciężko stwierdzić, ale to jest jednak sport, to jest nasze zdrowie i jakby wychodząc na bieżnię dajemy z siebie 110%, więc ciężko jest przewidzieć, co się może wydarzyć.
7: Jasna sprawa. Jeszcze wracając do biegu finałowego, chciałem zapytać, podrążyć po prostu, jak temperatura, jaki miała wpływ na panią. Dobrze pamiętam, że mówiła pani o tym, że temperatura poniekąd trochę warunki premiowały zwycięzczynię, Norweżkę Jäger. To jak to jest, że pani nie premiują ją, czy jest po prostu lepiej przystosowana do startów w takich warunkach, jak jest zimno, wiecznie?
8: Tak, no tutaj nie będę ukrywać, że nie mówię, żebym z nią wygrała, gdyby były inne warunki, bo oczywiście była świetnie przygotowana, pobiegła 49 sekund, prawie złamała, więc jakby nie będę ukrywać, że na pewno i tak dowiozła super formę. Natomiast ja z nią rozmawiałam wiele razy, bo mamy dobry kontakt poza bieżniem i ona mówi, że woli biegać jak jest 10 niż, stopni niż 25, więc myślę, że to mówi samo za siebie. No i też to pokazują...
7: Pasowa Norweżka.
8: Tak jest, dokładnie, no, trenuję w Norwegii na co dzień, więc jest przystosowana, a myślę, że to pokazały wyniki, bo oprócz jej wyniki były dużo gorsze niż w półfinałach i to nie tylko mój, tylko wszystkich dziewczyn, więc wydaje mi się, że warunki były trudne, bo po prostu było trochę za zimno na osiąganie rezultatów, a ona to po prostu lubi, ale no nie ma tu czego tłumaczyć, bo warunki były takie same dla wszystkich i każdy mógł to wykorzystać.
7: Jako kapitanka reprezentacji Polski, jak ocenia pani wynik 8 medali, tak? Co prawda zabrakło złotego, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że sama liczba medali, no jednak wyższa niż na poprzednich mistrzostwach, gdzie było, zdaje się, w Rzymie 6, tak? No jest takim... taką nadzieją, jak pani to odczytuje, że pojawia się też młodsze pokolenie i że generalnie w wielu konkurencjach naprawdę duży rozstrzał, mamy szansę medalową.
8: Tak, no zabrakło trochę tego złotego medalu, nie będę ukrywać, że na pewno chcieliśmy jakieś złoto przywieźć, ale jest więcej niż w Rzymie, więc myślę, że to jest pewien progres i tego trzeba się na pewno trzymać. Myślę, że tutaj chłopaki się trochę muszą wziąć do roboty, bo ewidentnie jakby damska część reprezentacji jest górą, ale myślę, że generalnie pozytywnie, bo też wiem, że było dosyć dużo tych topowych ósemek i też wiem, że ludzie startowali, że tak powiem, lepiej niż wynikało to z list startowych.
7: Najbliżej tego złotego medalu była Pia Skrzeszowska. Jak pani uważa, powinno się liczyć aż tak na tysięczne? Nie lepiej było rozdać dwa złote medale? No bo, kurczę, aż szkoda.
8: No dla nas pewnie by było lepiej, ale myślę, że jakby było w drugą stronę, to byśmy nie płakali. To jest po prostu sport i no tutaj tak zostało to zmierzone, więc trzeba po prostu wierzyć, że tak było i że to była uczciwa po prostu, nie wiem, sprawdzenie tego przez sędziów mam na myśli, bo naprawdę było to bardzo ciężko pewnie sprawdzić. Natomiast mam nadzieję, że po prostu Pia teraz głodna pojedzie do Chorzowa i odda tą 1000.
7: Chciałem jeszcze dopytać a propos Pii o tej nową rolę, czyli została członkinią komisji zawodniczej, tak? A pani podobno jako kapitanka reprezentacji mocno lobbowała, że tak powiem, za tym, co jak ta praca wyglądała i czy trudno było rzeczywiście pomóc jakoś w tym, żeby Pia do tej komisji się dostała, bo to wybierają zawodnicy, tak?
8: Tak, to wybierają zawodnicy, więc ja po prostu jako pani kapitan wspomniałam o tym, powiedziałam, żeby wszyscy głosowali na Pię. Wiem, że wszyscy właśnie głosowali głównie na nią, w sensie tylko na nią. I no, udało się tutaj, bo Pia wygrała, także chyba spełniłam ja swoje zadanie i Pia swoje zadanie, więc mam nadzieję, że będziemy mieli, że tak powiem, swoją wtykę w European Athletics. Ja troszkę się śmieję, ale myślę, że po prostu będzie trochę bliżej. Ona może tych organizatorów będzie naszym takim głosem. Wydaje mi się, że Pia Pia się świetnie nadaje do tego zadania.
7: To jeszcze o Memoriał Kamili Skolimowskiej. Jakie to są dla pani zawody? Fajnie jest startować na polskiej ziemi trochę inaczej, a w sumie z roku na rok jednak te zawody bardzo rosną, a ranga jest już najwyższa, jaka może być.
8: Tak, oczywiście. No ja uwielbiam startować na Memoriale. Zresztą też bardzo lubię to, kiedy rozmawiam z innymi zawodnikami. Zresztą tutaj też rozmawiam na mistrzostwach Europy i wszyscy nie mogą się doczekać już tego startu. Mówią, że to jest ich ulubiony start, także myślę, że to jest pewien powód do dumy po prostu i ja się cieszę, że mamy takie zawody w Polsce, na które każdy chce przyjeżdżać. Wydaje mi się, że dla kibiców też są one świetnie zorganizowane. Mam nadzieję, że się świetnie bawią na trybunach i cóż, no wydaje mi się, że fajnie, że są one po mistrzostwach Europy, że możemy razem po prostu poświętować te nasze medale na bieżni. Mam nadzieję, że kibice przyjdą, będą nas dopingować, a my po prostu damy fajne show.
7: Pani start jest tak na 100% pewny, czy za kilka dni dopiero będziemy na 100% wiedzieli, że ze zdrowiem wszystko w porządku?
8: Myślę, że na 90% jest pewny, no ale też muszę iść jutro zrobić trening i po prostu sprawdzić, ale myślę, że wszystko będzie w porządku. No mam parę dni na odpoczynek, więc wierzę, że będzie okej.
7: Co po Memoriale Kamili Skolimowskiej? Czy już ma wszystko pani dokładnie zaplanowane? Kolejne starty, treningi, wyjazdy, zgrupowania. Jak to będzie wyglądało?
8: Tak, no ja kończę sezon dopiero 2 października, więc jakby trochę jeszcze przede mną, ale w sumie się cieszę, bo ta pierwsza część sezonu była trochę taka urywana. Na pewno nie pokazałam tego, co chciałam. Mam nadzieję, że teraz moje morale nie opadną i jeszcze zdołam się zebrać, bo wydaje mi się, że ta forma fizyczna jest naprawdę super i też w półfinale pokazałam, że mogę biegać szybko, a tak naprawdę nie biegłam do końca, więc chciałabym jeszcze urwać coś tak naprawdę z tego wyniku.
7: Czyli tak poniżej 50 jeszcze absolutnie pani dopuszcza możliwość w tym sezonie.
8: Tak, mam nadzieję, oczywiście, dlatego się w sumie cieszę, że ten sezon jeszcze trochę potrwa. Natomiast, no mówię, mam nadzieję, że bardziej mentalnie dociągnę, bo czasami wiadomo, po tej imprezie głównej gdzieś tam jest trochę spadek. Natomiast ja się bardzo cieszę, i jeszcze wystartuję na Memoriale. Tam będę walczyła o finał diamentowej ligi, więc mam nadzieję, że uda się zakwalifikować. I później Ultimate. Jestem też bardzo tego ciekawa, bo to będzie pierwsza impreza tego typu. I
7: naprawdę... Właśnie, czego się pani spodziewa po tym?
8: Nie wiem, czego się spodziewam, ale wydaje mi się, że będzie po prostu to dobrze zorganizowana impreza. Fajna. Ja nie wiem, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o mój start. Mam na myśli to, że po prostu świat się na to szykuje, bo to jest dla nich jedyna impreza w tym momencie. Mieliśmy to mistrzostwa Europy, więc wydaje mi się, że oni mogą przyjechać świetnie przygotowani. Natomiast no, ja po prostu będę walczyła. Mam nadzieję, że o finał, a później zobaczymy.
7: A to ten Ultimate na czym będzie polegał w ogóle?
8: Na czym będzie polegać? No, będą startowały najlepsze osoby na świecie, więc na pewno nie będzie łatwo, bo akurat w sprintach jest tak, że będą półfinały i finał, czyli startuje 16 osób, później w finale jest 8.
2: W zakończonych w niedzielę Mistrzostwach Europy w Birmingham nasi lekkoatleci wywalczyli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 krążki więcej niż na ostatnich Mistrzostwach w Rzymie, ale wtedy mieliśmy na koncie 2 złota. To wszystko na teraz, fakty wracają punktualnie o 5.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Piękne medale zdobyli nasi sportowcy, a jeszcze piękniejsze emocje nam zafundowali.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Wszystko się zgadza, zapraszam. Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu pogrążeni w żałobie po tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiada nowy, rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji. Po intensywnych opadach i burzach IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody w rzekach. W Podkarpacie w żałobie po tragedii na Węgrzech. W niedzielnym wypadku autokaru zginęło 12 osób wracających do Polski z Medjugorje. 5 osób pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia.
3: Mój sąsiad zginął. Bardzo miły, sympatyczny.
4: Troje znałam.
3: Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć.
4: Ogromna tragedia, nie wiadomo co mówić i kto zawinił.
3: Szok dla tych, którzy potraciły rodziny.
5: Jaka tragedia się właśnie stała? Taki smutek jest.
6: To jest tragedia. Po prostu no nie idzie się w to uwierzyć, że coś takiego mogło być. Pojechali ludzie się pomodlić i nie wróciły.
2: Usłyszał w siedliskach reporter RMF FM Dominik Smaga. Wieczorem do Polski z Węgier przyleciało 21 poszkodowanych, 5 osób trafiło do szpitala. Nowy rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Liczba rosyjskich podmiotów objętych restrykcjami ma wzrosnąć aż o 1/3. Szczegóły dotyczące nowych list nie zostały jednak ujawnione.
7: Bruksela może uderzyć w kolejne rosyjskie banki, flotę cieni i firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie omijać sankcje. Najważniejsze jednak pytanie, czy Unia uzgodni zakaz importu rosyjskiego LNG. To szczególnie drażliwy temat dla Belgii. W lipcu 100% LNG sprowadzonego przez Belgię pochodziło z Rosji. Chodzi o 400 tysięcy ton. Gaz trafia przez terminal w Zeebrugge do Francji i Hiszpanii. Unia planuje całkowicie wygasić import rosyjskiego LNG od początku przyszłego roku. Pytanie, czy uda się ten proces przyspieszyć i dodatkowo uszczelnić.
2: O czym z Brukseli donosiła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Do ponad 300 wzrosła liczba zatrzymanych migrantów, którzy w weekend próbowali przedostać się z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Jakie są nowe ustalenia w tej sprawie? O tym nasz specjalny wysłannik do Ceuty, Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Jak podają marokańskie media, służby miały zatrzymać 294 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej podczas próby wejścia do Ceuty. Aresztowano też 61 Marokańczyków podejrzanych o ułatwienie prób migracyjnych. Do tej konkretnej próby doszło po gwałtownym wzroście liczby postów w mediach społecznościowych, które wzywały migrantów do przedostania się do Ceuty. W odpowiedzi władze Maroka i Hiszpanii wzmocniły obecność służb w rejonie pogranicza.
9: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody w rzekach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim i w północnej części lubelskiego. Synoptycy prognozują wzrosty stanów wody po intensywnych opadach i burzach. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Alert drugiego stopnia obowiązuje natomiast w części województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. na Łynie w rejonie Olsztyna. Ostrzeżenia będą obowiązywać najpóźniej do południa. Jest wtorek, 18 sierpnia, to są fakty w RMF FM. Niespełna 2 tygodnie pozostają do początku nowego roku szkolnego. W szkołach trwają porządki, pojawiają się nowe pomoce naukowe i podręczniki. Pracujemy bardzo intensywnie, podkreśla dyrektor zespołu szkół szkolno-przedszkolnego nr 3 w Łodzi, Elżbieta Jurek.
10: Jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, z ćwiczeniami.
11: Czyli właśnie teraz te podręczniki przyjdą do państwa?
10: One właśnie przyszły i rozpoczynamy ten proces liczenia, przygotowywania w bibliotece szkolnej podręczników, żeby 1 września już komplety wręczyć naszym uczniom.
2: Usłyszała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. W szkołach końcówka sierpnia to także czas na rady pedagogiczne, aby zapoznać nauczycieli z ich planem pracy na najbliższy rok. I tu kończymy to wydanie faktów. Kolejne punktualnie o 6:00, to co najważniejsze o poranku, przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery po piątej, jesteśmy z Wami w drodze. Julia i Zbyszek już pędzą.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Zaczynamy.
2: Dzień dobry. Ranni w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają do kraju.
3: Samolot z pierwszą grupą poszkodowanych wylądował wczoraj na lotnisku Jasionka.
2: Nie żyje wielki, wybitny aktor Jan Frycz.
4: Wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki, ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny.
3: Jest wtorek, 18 dzień sierpnia.
2: To poranne fakty w RMF FM.
3: Dwadzieścia jeden osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło już do Polski.
2: Wieczorem rządowy samolot z pierwszą grupą poszkodowanych wylądował na lotnisku w Jasionce.
3: W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych, 5 osób zostało wypisanych i zebranych przez rodziny do Polski.
2: Tymczasem na Węgrzech pracuje polski zespół śledczych. O szczegółach reporter RMF FM Michał Krasoń.
5: Prokuratura z Krosna zwróciła się do węgierskich śledczych o możliwość udziału w prowadzonych przez nich czynnościach. Zgoda została udzielona. Wczoraj polscy śledczy uczestniczyli m.in. w ponownych oględzinach autokaru, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury.
6: Prokuratura okręgowa w Krośnie zawnioskowała o dostarczenie dokumentacji dotyczącej tej katastrofy, w szczególności protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, ale także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych.
5: W tej sprawie osobne śledztwa prowadzą obecnie polska i węgierska prokuratura. Ostatecznie jednak postępowanie będzie mogła prowadzić tylko jedna strona. To, która prokuratura przejmie całe śledztwo, zostanie ustalone w najbliższych dniach.
3: A ten temat będzie wracał oczywiście w porannych faktach w RMF FM.
2: Za godzinę relacja naszego reportera, który był na lotnisku w Jasionce, gdzie wylądował samolot z pierwszą grupą polskich pielgrzymów poszkodowanych w wypadku.
3: Będziemy się też łączyć z naszym specjalnym wysłannikiem, który jest na Węgrzech.
2: Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Autokar z 59 osobami na pokładzie wjechał do rowu, po czym przewrócił się.
3: Zginęło 12 osób, 10 odniosło poważne obrażenia, pozostali byli lżej ranni. Przez lata zachwycał widzów zarówno na scenie, jak i na ekranie, tworząc wyraziste, głębokie kreacje.
2: Zmarł wybitny polski aktor Jan Frycz. Miał 72 lata.
3: Był wielkim i inspirującym aktorem, wspomina Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.
4: Janek Frycz pracował ze mną nie tylko jako kolega aktor, ale także w relacji reżyser, aktor i dyrektor, aktor. I we wszystkich tych relacjach znajdowaliśmy porozumienie właśnie między innymi dzięki jego niezwykłości, bo wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki, ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny.
2: Praca z Janem Fryczem to była czysta przyjemność. Tak mówił w radiu RMF24 Cezary Pazura.
7: Ja miałem z nim taką przygodę przy tym, jak reżyserowałem swój film, kiedy on zgodził się zagrać u mnie w weekendzie, tak, i zapytał się, kim jest jego aktor, jaki ma, z jakiej rodziny pochodzi. Bardzo głęboko sięgał do tych. Ja nie potrafiłem mu na to odpowiedzieć. Mówię, Janek, a po prostu nie możesz zagrać, że jesteś zły? I on tak chwilę pomyślał, krakowski aktor, i mówi, dobra, zagram. No i to było wszystko. On wszystko wiedział.
3: Jan Frycz w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo.
2: To fakty w RMF FM. Litr benzyny 95 nie więcej niż 6,41, benzyny 98 7,20 groszy, a oleju napędowego 7,37 groszy.
3: Dziś drugi dzień obowiązywania pakietu ceny paliwa niżej.
8: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne.
9: Pewnie, że różnica jest, bardzo duża różnica jest. 90 groszy. Tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Powinni zrobić ludziom prędzej, to tak, a nie na powroty.
10: Zawsze parę litrów do przodu.
2: Usłyszeliśmy na stacji benzynowej w Szczecinie.
3: Program CPN będzie obowiązywał do końca wakacji.
11: W faktach RMF FM o sporcie.
3: 18 miejsce w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Europy w Birmingham zajęli polscy lekkoatleci.
2: Bywało lepiej, ale trzeba dostrzegać pozytywy. Tak ocenia w rozmowie z RMF FM srebrna medalistka, biegaczka Natalia Bukowiecka.
12: No zabrakło trochę tego złotego medalu, nie będę ukrywać, że na pewno chcieliśmy jakieś złoto przywieźć, ale jest więcej niż w Rzymie, więc myślę, że to jest pewien progres i tego trzeba się na pewno trzymać. Myślę, że tutaj chłopaki się trochę muszą wziąć do roboty, bo ewidentnie jakby damska część reprezentacji jest górą.
2: Z 8 polskich medali w Birmingham aż 7 wywalczyły panie. No i do tego mieliśmy brąz naszego płotkarza Jakuba Szymańskiego.
3: A w weekend na Śląsku kolejne lekkoatletyczne emocje. 17 memoriał Kamili Skolimowskiej.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów... Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponad 1120 razy interweniowali strażacy w związku z gwałtownymi burzami, które przeszły wczoraj wieczorem nad południową częścią kraju w pasie od Dolnego Śląska po Małopolskę.
2: Doszło do wielu podtopień. Więcej o skutkach burz powiemy w faktach o 7.
1: A po wczorajszych nawałnicach, które przeszły nad częścią Polski, dzisiaj czeka nas wyraźne ochłodzenie.
2: Najwyższą temperaturę pokażą termometry na zachodzie kraju. 21 stopni. Możliwe są też przelotne opady deszczu.
1: W drugiej połowie tygodnia czeka nas jednak poprawa pogody.
3: Temperatury będą wyższe, szczególnie na południu naszego kraju, gdzie mogą wynosić do 25, nawet 30 stopni. I taka aura będzie towarzyszyła do końca tego tygodnia.
1: Wyjaśniał w radiu RMF24 Piotr Szuster z IMGW.
2: Meteorolog dodał, że ostatnia dekada sierpnia przyniesie zarówno ryzyko kolejnych upałów, jak i dynamicznych nawałnic. Co najmniej 7 osób zostało rannych w pożarze lasów położonej na zachodnich przedmieściach Porto, gminie Volango. Wśród poszkodowanych jest 5 strażaków.
1: Od wczorajszego wieczora walkę z ponad 20 pożarami prowadzili na terenie Portugalii blisko 1500 strażaków wspieranych przez cywilów. Ponad 600 dronów nadleciało od wczorajszego wieczora do tej pory nad rejon moskiewski.
2: 180 maszyn udało się zestrzelić, zanim dotarły w pobliże stolicy.
1: Rosyjskie władze nie informują o zniszczeniach, podają jedynie ogólnikowo, że służby pracują w miejscach, w których spadły szczątki.
2: Z powodu zagrożenia wstrzymano pracę moskiewskich lotnisk.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na początek faktów sportowych RMF FM. Tenis. Iga Świątek awansowała do 4. rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka nie najlepiej rozpoczęła spotkanie z Marią Sakkari. Przegrała w pierwszym secie, później jednak całkowicie przejęła kontrolę nad meczem. W dwóch kolejnych partiach Świątek oddała Greczynce zaledwie po jednym gemie, no i wygrała całe spotkanie 4-6, 6-1, 6-1.
6: The defending champion Iga Świątek keeps her run going.
2: To kolejne zwycięstwo obrończyni tytułu po triumfie w Toronto. Trudno to analizować. Szczerze mówiąc, czułem, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Czasem po prostu brakowało precyzji. Naprawdę chciałam zacząć ją naciskać, no, żeby nie miała tyle okazji, by naciskać mnie. Cieszę się, że w drugim secie to zaczęło działać, mówiła Iga Świątek. W czwartej rundzie rywalką Polki będzie francuska Diane Parin albo Louise Boisson. Niestety Maja Chwalińska odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Polka przegrała z rozstawioną z numerem 14 Dianą Schneider 2-6, 6-7. W drugim secie Chwalińska prowadziła już 4-1, no ale wtedy po raz kolejny mecz przerwał deszcz. Po powrocie na kort Rosjanka odrobiła stratę i rozstrzygnęła spotkanie w tiebreaku. Odpadła także Magdalena Fręch. Polka przegrała z drugą rakietą świata Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7. Fręch postawiła faworytce, no, trudne warunki, a w drugim secie prowadziła nawet 5-4 i miała własny serwis. Puszcza Niepołomice przegrała z Arką Gdynia 0-3 w meczu czwartej kolejki pierwszej ligi. Wszystkie gole gospodarze strzelili jeszcze przed przerwą. Pierwszego już w 6 minucie zdobył Władysław Gutkowski. Później trafili Serafin Szota i Filip Waluś. Puszcza po przerwie próbowała odrobić straty, ale nie była w stanie zagrozić bramce Arki. Ekipa z Gdyni wskoczyła na pozycję wicelidera w tabeli pierwszej ligi.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
4: RMF 5.

cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Liście, bo to fakty w RMF FM. Jest siódma. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Wyryński.
2: Ponad 1120 interwencji strażaków po gwałtownych burzach.
3: Najwięcej pracy strażacy mieli na południu i południowym zachodzie kraju.
2: Na początek faktów RMF FM pogodowy raport po przejściu nawałnic.
3: Pierwsza grupa rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciła do Polski.
2: Nietypowa mozaika powstaje w Szczecinie.
3: Wśród elementów ryba, lody i słonecznik. Połamane drzewa, zalane posesje i ponad 1120 interwencji.
2: To była pracowita doba dla strażaków w związku z gwałtowną pogodą. Najwięcej pracy mieli na południu i południowym zachodzie Polski.
3: Szczegóły zna reporter RMF FM Igor Skrzypek.
4: Jestem, dzień dobry.
3: Igorze, gdzie dokładnie burze przyniosły najwięcej zniszczeń?
4: W województwach śląskim i dolnośląskim. Tylko tam strażacy interweniowali ponad 550 razy. Groźnie było także w Małopolsce, ponad 200 wyjazdów i tam w wyniku burz ucierpiały dwie osoby.
5: W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń.
4: Relacjonuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. Same interwencje dotyczące połamanych drzew to ponad 500 zdarzeń. Noc była już spokojniejsza. Od północy mundurowi musieli wyjeżdżać 70 razy, a większość zdarzeń miała miejsce na Mazowszu. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami powoli wygasają, ale o poranku strefa opadów może jeszcze przechodzić nad Podlasiem, a także nad Pomorzem.
3: Rządowym samolotem wróciła wczoraj do Polski pierwsza grupa pielgrzymów, którzy ucierpieli w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: 21 osób dotarło na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce, gdzie był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, w jakim są stanie?
6: Z tych 21 osób aż 16 nie wymagało hospitalizacji i zabrali ich do domów bliscy. Pozostałych 5 karetki zabrały do rzeszowskich szpitali.
7: Na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
6: Mówi wojewoda Teresa Kubas-Huli, zapowiada, że kolejni ranni będą zabierani samolotem do Polski, gdy pozwoli na to stan ich zdrowia. Do transportu pacjentów leżących gotowe są dwie wojskowe maszyny, samolot i śmigłowiec. W szpitalach na Węgrzech leży wciąż 18 osób, 5 wypisanych i przekazano rodzinom, które same się nimi zajęły.
2: Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Autokar z 59 osobami na pokładzie wjechał do rowu, po czym przewrócił się.
3: Zginęło 12 osób, 10 odniosło poważne obrażenia, pozostali byli lżej ranni.
2: Kierowca autokaru został zatrzymany przez węgierską policję. Prawdopodobnie dziś stanie przed sądem.
3: Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy. Wojewoda śląski wprowadził zakaz korzystania z wód części kanału Gliwickiego.
2: Jest to związane z koniecznością zwalczania złotej algi, poinformowały Wody Polskie w Gliwicach.
3: Z kanału od kilku dni wyławiane są śnięte ryby. Reporterka RMF FM Anna Krapaczek zna szczegóły. Aniu, co dokładnie oznacza ten zakaz?
8: W praktyce zakaz oznacza, że nie wolno wchodzić do wody, uprawiać w niej sportów i łowić ryb. Wodą nie można też między innymi poić zwierząt i podlewać roślin. Zakazem objęty jest końcowy odcinek drogi wodnej od śluzy Łabędy do portu Gliwice. W tej sekcji kanału w rejonie portu od początku sierpnia wzrasta liczebność złotej algi. Od soboty z kanału Gliwickiego odłowiono ponad 400 kg śniętych ryb.
9: Są i takie fakty.
3: Duża ryba, ciepłe lody w kształcie świnki i słonecznik pakowany w gazetę.
2: Między innymi takie elementy pojawią się na mozaice, którą przez najbliższe dni będą tworzyć mieszkańcy Szczecina.
3: No a gotowa praca zawiśnie na jednym z miejskich osiedli.
10: Wygrał właśnie wzór, na którym widzimy siatę zakupową.
11: Chyba będzie taka bardzo barwna mozaika.
10: Tak, będzie kolorowa, na pewno będzie cieszyć oko.
11: Na górze ryba i tutaj jeszcze co mamy? Jabłko, lód świnka, lizaki.
12: Kiedy przeczytałam, że jest właśnie możliwość, żeby spróbować, to pomyślałam sobie, że to fajna okazja. Moim głównym dylematem to jest to, jak przycinać te kawałki tak, żeby dopasować je do projektu.
11: Czy ma Pani jakiś element, który szczególnie by chciała zrobić?
12: Lubię błękit, więc myślę, że skoncentruję się na tle tej torby na zakupy.
3: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamer od autorki projektu Marty Marianny Kubiak i uczestników warsztatów mozaikowych.
2: Dołączyć może każdy.
3: Bezpłatne warsztaty w Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie potrwają do przyszłego piątku.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Policjanci oraz funkcjonariusze Małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 5 osób związanych z nielegalnym obrotem odpadami. Dwie z nich zostały tymczasowo aresztowane decyzją sądu.
2: Przeszukano 31 lokalizacji na terenie województw śląskiego i małopolskiego.
1: Uwaga, zmotoryzowani na Opolszczyźnie, są utrudnienia na drodze krajowej nr 94 w Brzegu.
2: Tam samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Na jezdnię wylały się płyny eksploatacyjne.
1: W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
2: Na jakim etapie są rozmowy w sprawie przewozu ukraińskiego zboża przez Polskę?
1: Czy pula transferu będzie zwiększona?
2: Czy Ukraina domaga się także zwiększenia tranzytu innych produktów rolnych?
1: O tym dziś w porannej rozmowie w RMF FM Piotr Salak porozmawia z Wasylem Bodnarem, ambasadorem Ukrainy w Polsce.
2: Zapraszamy 7:30.
1: Wczoraj nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, a już w przyszły weekend część z nich wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
2: Niektóre konkurencje odbędą się na katowickim rynku. Na liście startowej nie zabraknie brązowego medalisty z Birmingham, płotkarza Jakuba Szymańskiego, z którym rozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
3: Zazwyczaj zawodnicy mówią, że to jest naprawdę coś dużego, że startujesz na polskiej ziemi przy takiej dużej publiczności, no i też w takiej randze diamentowej ligi.
4: Nie ma co mówić, no to jest świat meeting, absolutna topka. Wiem, co zawodnicy mówią o tym meetingu. Wiem, że wszystkim się to podoba i że ciężko sobie wyobrazić lepsze miejsce do startów, ponieważ no tam naprawdę i rekordy świata, rekordy Europy, no wszystkie wyniki jakby mogą być biegane, skakane bardzo dobrze, bardzo szybko, wysoko i to mi się wydaje, że daje taką renomę temu meetingowi.
1: 17. Memoriał Kamili Skolimowskiej odbędzie się w najbliższy weekend.
2: A relację usłyszycie jak zawsze w RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 5.

Twój najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarach w całej Polsce mamy 8. Czas poznać fakty. Magdalena Wojtoni, Tomasz Wryński.
2: Trwa walka o życie osób najmocniej rannych w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech.
3: W Miszkolcu, mieście, w którym leżą w szpitalu, jest nasz specjalny wysłannik.
2: W Śląskim i na Opolszczyźnie trwa sprzątanie po nawałnicach.
3: Mamy najnowsze dane od strażaków.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Wasyl Bodnar,
3: ambasador Ukrainy w Polsce. Zapraszamy. W węgierskich szpitalach wciąż przebywa 18 osób rannych w niedzielnym wypadku na autostradzie M3.
2: O życie najbardziej poszkodowanych osób walczą lekarze w Miszkolcu.
3: W tym mieście jest nasz specjalny wysłannik, Paweł Konieczny.
2: Dzień dobry, Pawle. Co wiadomo o zdrowiu tych osób?
4: No, przebywają one pod opieką stałą medyków na intensywnej terapii, traumatologii i neurochirurgii. Stan kilku osób nadal nie jest stabilny.
5: Jeżeli chodzi o taki stan bezpośredniego zagrożenia życia, to są, na pewno możemy mówić o około 5 osobach. Tak? To są głównie osoby właśnie znajdujące się tutaj w tej miejscowości, w tym szpitalu. Są to 3 osoby w bardzo ciężkim stanie, 2 w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu.
4: Mówił Michał Hampel, zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Polscy medycy dotarli do wszystkich poszkodowanych w niedzielnym wypadku. Jeśli stan zdrowia kolejnych osób się poprawi, na najbliższe dni planowane są kolejne transporty poszkodowanych. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
2: Zalane drogi i piwnice, połamane drzewa i uszkodzone dachy. To skutki wczorajszych ulew i burz na Śląsku i Opolszczyźnie.
3: Łącznie w tych dwóch regionach strażacy interweniowali około 400 razy na linii reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, na początek województwo śląskie. Gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
6: W powiecie gliwickim, gdzie odebrali ponad 30 zgłoszeń o szkodach. Dużo interwencji było też w powiatach cieszyńskim, bieruńsko-lędzińskim i w Tychach. Łącznie w całym województwie strażacy wyjeżdżali blisko 300 razy, by usuwać skutki głównie silnego wiatru. Powalone były drzewa, połamane konary. Uszkodzone zostały też dachy w 22 budynkach. Burzom towarzyszył w niektórych miejscach grad. Tak było m.in. w Chorzowie i Świętochłowicach.
2: Jaka była sytuacja na Opolszczyźnie?
6: Strażacy wyjeżdżali blisko 90 razy. Połowa interwencji dotyczyła powiatu nyskiego. Między innymi przez Głuchołazy przeszła potężna ulewa. Zalane zostały ulice, piwnice, podwórka. Strażacy pompowali wodę i usuwali powalone drzewa.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Piotr Salak i jego gość.
2: Witamy, dzień dobry.
8: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Dzień dobry, panie ambasadorze.
9: Dzień dobry, panie ambasadorze.
8: Panie ambasadorze, konsulat Ukrainy w Gdańsku informuje o ataku na 2 dzieci ukraińskich, 14-letnią dziewczynkę, 12-letniego chłopca. Doszło do tego ataku w Bydgoszczy, były wyzwiska, była agresja fizyczna. Czy pan potrafi powiedzieć, czy wy jako ambasada i Ukrainy w Polsce i jako służby dyplomatyczne macie informacje, ile takich ataków było chociażby w ostatnim miesiącu?
9: Oczywiście znamy te liczby. Teraz mówi się o wzroście o ponad 30% agresji jawnych, które są znane już z mediów.
8: 30% w stosunku do czego? Do poprzedniego roku?
9: Do poprzedniego roku, tak. Ale działają służby. Dziękuję za policji i innym służbom, które reagują bardzo szybko. Zatrzymują tych sprawców.
8: Tutaj sprawcy jeszcze nie zostali zatrzymani, chociaż policja ich poszukuje.
9: Ale już działalność jest wszczęta i za to dziękuję, za działalność taką rządu aktywną i szybką reakcję. Ale tak naprawdę mamy inne przykłady. Na przykład w styczniu tego roku Ukrainiec uratował polskie dzieci. I to jest przykład tego, jak się trzeba zachować z dziećmi, a nie atakować ich czy agresować.
8: Panie ambasadorze, czy pańskim zdaniem, z pańskiego punktu widzenia, polskie władze, polskie państwo robi wszystko, żeby zapobiegać tego typu agresji ze względów narodowościowych?
9: Tak, mogę tutaj tylko podziękować i służbom, i prokuraturze, i policji za aktywną działalność, dla przeciwdziałania, ale również są potrzebne także wypowiedzi polityków, które niestety czas od czasu nagrywają takie przesłania, które budzą nienawiść i agresję. I rozumiem, że zaczyna się kampania wyborcza, że temat Ukraińców jest bardzo aktualny, ale zwracam się i proszę, że na tym temacie punktów nie zdobędziecie, tylko ta agresja po prostu się na sobie odbije.
8: Wrócimy jeszcze do tego oczywiście w części internetowej naszej rozmowy. Panie ambasadorze, czy Ukraina już dostała odpowiedź od polskiego rządu w sprawie pocisków do patriotów?
9: Pracujemy, ale szczegóły poda Ministerstwo Obrony.
8: Pracujemy, ale rozumiem, spodziewacie się tej odpowiedzi wkrótce?
9: pracuje Ministerstwo Obrony, a oni podają odpowiednią
8: informację. To będzie decyzja polskiego rządu, tak nas zapewnia resort obrony w takim razie, czy to będzie decyzja
9: rządu? Oczywiście, ale to będzie chyba niepubliczna i nie ode mnie ta informacja ma być.
8: Oczywiście, ale czy to jest kwestia tego tygodnia pańskim zdaniem, czy to jest kwestia jeszcze następnego miesiąca?
9: Nie mam terminu.
8: Dlaczego nie doszło do przekazania migów dla Ukrainy?
9: Ministerstwo Obrony między sobą współpracują i wojskowi mają kontakt stały. Chodzi o to, że samoloty potrzebują modernizacji. I teraz poszukujemy środki na to, żeby te samoloty zostały zmodernizowane, dlatego żeby ich używać w warunkach bojowych.
8: Ale poszukujemy środki, to znaczy chcielibyście, żeby były zmodernizowane na polski koszt?
9: Nie. Poszukujemy środki z zewnątrz, żeby w Polsce można było zmodernizować te samoloty i później przekazać do Ukrainy, bo w tym wariancie, tak jak mówią wojskowi, w tym wariancie, które są teraz, nie da się ich wykorzystać bezpośrednio na polu walki.
8: Z tego, co my słyszeliśmy, to miało być tak, że Polska przekazuje MiG-i 29 Ukrainie, a Ukraina przekazuje technologię dronową. Dlaczego do tej wymiany nie doszło?
9: Drony będą przekazane, takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne. Natomiast jeżeli dojdzie do realizacji tych planów, no to Ministerstwo Obrony i wojskowi o tym powiedzą bezpośrednio.
8: Ale rozumiem, ale czy cały czas jesteśmy na takim poziomie, że my przekazujemy MiG-i 29, a Ukraina przekazuje Polsce drony.
9: Tak?
8: Ale rozumiem, że wy chcecie dostać te MiG-i dopiero wtedy, kiedy będą wyremontowane.
9: Oczywiście, bo teraz się nie da ich używać. Po prostu sytuacja jest taka, że po analizie przeprowadzonej przez grupę inspektorską okazuje się, że te samoloty może się nadają do latania, ale do strącania dronu i do walki bezpośredniej potrzebują pewnej modernizacji.
8: Kto ma zapłacić za remont w takim razie?
9: Poszukujemy środki zewnątrz.
8: Tak mówi Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, gość porannej rozmowy RMF FM. Cały czas kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24 i w mediach społecznościowych słuchaczom RMF FM. Już pięknie dziękujemy.
3: Dziękujemy. Rozmowa od teraz w radiu RMF 24.
2: A my z najnowszymi faktami wracamy o 8.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów...
10: RMF 5.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zderzenie samochodu osobowego z busem na autostradzie A2 między węzłami Konin Wschód i Modła w Wielkopolsce.
2: Na jezdni w stronę Poznania zablokowany jest prawy pas.
1: Utrudnienie również na podkarpackim odcinku A4. Tam między węzłami Dębica, Zachód i Wschód naprawiane są bariery.
2: A ruch w stronę Rzeszowa odbywa się lewym pasem.
1: Ukraina jest zainteresowana przekazaniem przez Polskę wyremontowanych MIG-ów 29.
2: Tak mówił w RMF FM ambasador Wasyl Bodnar.
3: Sytuacja jest taka, że po analizie przeprowadzonej przez grupę inspektorską okazuje się, że te samoloty może się nadają do latania, ale do strącania dronów i do walki bezpośredniej potrzebują pewnej modernizacji.
4: Kto ma zapłacić za remont w takim razie?
3: Poszukujemy środki zewnątrz.
1: W zamian za samoloty Ukraina ma przekazać Polsce drony, a nie technologie dronowe, wyjaśniał ambasador Bodnar.
2: Cała rozmowa prowadzona przez Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
1: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie awansowała w najnowszym tak zwanym rankingu szanghajskim.
2: Prezentują corocznie 1000 najlepszych uniwersytetów świata. AGH plasuje się teraz w przedziale między 701 a 800 miejscem.
1: Jednocześnie utrzymała pozycję lidera wśród polskich uczelni technicznych i zajęła trzecie miejsce w kraju, ustępując jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu i Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.
2: W rankingu szanghajskim znalazło się 7 polskich szkół wyższych, a na szczycie rankingu dominują uczelnie amerykańskie z Harvardem na pierwszym miejscu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od tenisa. Na kortach w Cincinnati Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000. Polka po przegranym pierwszym secie odwróciła losy meczu z Marią Sakkari i wygrała 4-6, 6-1, 6-1. W 1/8 finału Iga zmierzy się z francuską Diane Paris. Z turniejem pożegnały się natomiast Maja Chwalińska i Magdalena French. Chwalińska przegrała z Dianą Schneider 2-6, 6-7. Polka prowadziła w drugim secie 4-1, ale po przerwie spowodowanej deszczem Rosjanka odrobiła straty. French postawiła się wiceliderce rankingu Jeleni Rybakinie, ale przekrała 4-6, 6-7. Rodri o krok od transferu do Barcelony, 30-letni pomocnik Manchesteru City i reprezentacji Hiszpanii, przyleciał do Katalonii, gdzie ma przejść badania i podpisać kontrakt. Barcelona ma zapłacić za niego 60 milionów euro, a kolejne 16,5 miliona może dorzucić w bonusach. Rodri ma związać się z klubem do 2030 roku.
7: Pomoc, no tam w ogóle można przebierać się w piłkarzach i odrzucać naprawdę bardzo dobrych zawodników, aczkolwiek taki piłkarz jak Rodri, no to wiadomo, jest klasa
8: zawsze się przyda.
7: Najlepszy na swojej pozycji.
1: Mówił dziennikarz tygodnika Piłka Nożna i Kanał Plus Sport Leszek Orłowski w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Zdobywca Złotej Piłki z 2024 roku przyznał po przylocie, że gra w Barcelonie jest jego marzeniem. 19-letni polski piłkarz Bright Ede zadebiutował w hiszpańskiej La Lidze w barwach Deportivo La Coruña, zagrał w pierwszym składzie. Nazwisko, no, może brzmieć mało polsko, ale Ede urodził się w Polsce i jest wychowankiem Delty Warszawy. Latem przeniósł się do Deportivo z Motoru Lublin za 6 milionów euro, a w debiucie wystąpił u boku byłej gwiazdy Barcelony i Arsenalu Pierre-Emerica Aubameyanga, który strzelił pierwszego gola w tym meczu.
9: Popatrzmy teraz, Aubameyang, jest strzał i gol! Ależ to się pięknie zaczyna!
1: Komentowali w 21 minucie dziennikarze Kanal Plus Sport. W 76 minucie Marka Głado wyrównał jednak na 1-1. Co jednak ważne, polski piłkarz zaprezentował się z dobrej strony. Deportivo wróciło w tym sezonie do hiszpańskiej ekstraklasy po 8 latach.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Komornicza blokada konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Sprawa dziś przed belgijskim sądem.
3: A chodzi o ponad 6 miliardów złotych za szczepionki Pfizera.
2: Potem w faktach kolejne informacje o stanie rannych w wypadku na Węgrzech.
3: 5 poszkodowanych będzie wymagało hospitalizacji w Polsce.
2: A na koniec dziki
3: opanowują Warszawę.
4: Mogą stworzyć zagrożenie, tak, dla mieszkańców, dla jakichś domowych zwierząt, ludzi, więc pewnie należałoby zaprosić gdzie indziej.
2: Jest 9:00. Przed sądem w Brukseli właśnie rozpoczyna się rozprawa w sprawie blokady komorniczej na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
3: Zajęcie wierzytelności tej ważnej instytucji to konsekwencja kary, którą belgijski sąd nałożył na nasz kraj za nieodebrane szczepionki od firmy Pfizer.
2: Polska ma zapłacić z odsetkami ponad 6 miliardów złotych. Na razie na koncie agencji pojawiła się blokada komornicza.
3: W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale,
5: dzień dobry.
3: Jaka będzie dzisiaj polska linia obrony?
5: Prezes Agencji Żeglugi Powietrznej za chwilę ma powołać się na ostatnią zmianę w belgijskim prawie, czyli tak zwany protokół dodatkowy. Ten przepis uniemożliwia zajmowanie wierzytelności tak ważnej instytucji, która nadzoruje ruch lotniczy. Problem polega na tym, że ten zapis wszedł w życie pod koniec lipca, gdy blokada komornicza już była nałożona. Strona polska dzisiaj będzie przekonywać, żeby mimo to odblokować pieniądze.
2: Michała, czy niezależnie od tego, jak potoczy się rozprawa w Brukseli, Agencja Żeglugi Powietrznej będzie pracować normalnie?
5: Tak, w agencji dostałem dzisiaj zapewnienie, że tutaj nie ma żadnego ryzyka. Polska przestrzeń powietrzna jest i cały czas będzie nadzorowana. Do tego potrzebne będą jednak dodatkowe pieniądze z budżetu państwa.
3: RMF FM, sprawdzajcie fakty.
2: 5 z 21 osób, które wróciły wczoraj specjalnym rządowym samolotem z Węgier, będzie wymagało dalszej hospitalizacji w kraju.
3: 18 nadal pozostaje w szpitalach za granicą. W Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny.
2: Witamy.
6: Dzień dobry.
2: Rozmawiałeś z poszkodowanymi w tym tragicznym wypadku. Co ci mówili?
6: No, wspominali o cudzie, bo udało im się z tej sytuacji wyjść bez większych obrażeń. To jednak trauma, która pozostanie na długo, a po powrocie do kraju niezbędna będzie pomoc psychologa.
7: Tutaj wjechały małżeństwa. Mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich i niektórzy stracili swoich współmałżonków.
6: Mówiła mi pani Katarzyna. Przy szpitalu w Miszkolcu od niedzieli są bliscy ofiar, którzy czekają na informację, kiedy ciała osób, które zginęły, będą przetransportowane do Polski. Tę procedurę może wydłużyć długi weekend, jaki Węgrzy będą obchodzić w związku z przypadającym na czwartek Narodowym Dniem Świętego Stefana. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
2: Studenci powoli rozglądają się za stancjami przed powrotem na uczelnię.
3: No i mogą niemiło się zaskoczyć. Niemal we wszystkich dużych miastach ceny poszły w górę.
2: Dokładne dane zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
8: Jestem,
3: dzień dobry.
2: Igorze, gdzie czynsz podrożał najbardziej?
8: No, spośród tych największych ośrodków akademickich najmocniej podrożały Poznań i Łódź. Czynsze w górę o 5% w skali roku. Tak wynika z danych portali Rankomat.pl i Rentier.io. No, są też mniejsze ośrodki, gdzie także trzeba będzie wydać więcej. W Radomiu stawki poszły w górę średnio aż o 10%.
9: Ceny w ogłoszeniach rosną w aż 15 z 17 miast. W tylu miastach mamy stawki wyższe niż przed rokiem, ale na szczęście średnia zmiana to zaledwie 3%.
8: Wylicza ekspert Rankomat.pl Jarosław Sadowski. No, oczywiście liderem cen pozostaje Warszawa. Za każdy wynajęty metr kwadratowy trzeba średnio zapłacić 79 zł. Jest też miasto, w którym najem potaniał, choć bardzo nieznacznie, bo tylko o 1%. To Kraków, który i tak pozostaje drugim najdroższym miastem do wynajmu. 68 zł za metr kwadratowy.
3: Coraz więcej dzików stadami chodzi po Warszawie.
2: No, w ostatnich dniach pojawiły się na Poniatówce, popularnej plaży nad Wisłą przy Stadionie Narodowym.
3: Ryją także w trawnikach między blokami na Mokotowie, Ochocie, Pradze Północ i w Śródmieściu, a więc w centrum, nie tylko na obrzeżach miasta.
10: Widziałam nawet w naszym tutaj parku, zaraz za oknem.
11: Blisko Wisły, centrum Warszawy, no niespotykany widok jeszcze kilka lat temu.
10: To prawda, no byliśmy mocno zaskoczeni, dzieci tak samo. Zupełnie nie wiem, jak tu dotarły, bo rzeczywiście, no praktycznie jesteśmy w centrum.
11: Widziałem nagrania tutaj z tego parku, że sobie dreptały po parku nocą. No myślę, że mogą stworzyć zagrożenie, tak, dla mieszkańców, dla jakichś domowych zwierząt, ludzi, więc pewnie należałoby je zaprosić gdzie indziej.
12: Zdarzyło mi się raz przy trasie Siekierkowskiej. Jechałem na rowerze. Było ich całkiem sporo, może z 5-6. Nawet ostrzegałem ludzi idących z psami.
2: Z mieszkańcami w centrum Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: W kolejnych faktach powiemy, co władze miasta zamierzają zrobić z tym dzikim problemem.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF5.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Rosyjski atak rakietowy w obwodzie charkowskim. 10 osób nie żyje, 8 zostało rannych.
3: Potem w faktach ustalenie reportera RMF FM.
2: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech mogą wrócić do Polski dopiero w drugiej połowie tygodnia.
3: Co zrobić z dzikami w Warszawie?
2: Mieszkańcy narzekają, ale nie chcą zabijać zwierząt.
3: Przyglądamy się też sytuacji studentów, którzy szukają już stacji przed nowym rokiem akademickim. Dziesięć osób zginęło, a co najmniej 8 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na miejscowość Paczynichy na wschód od Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy.
2: W wyniku uderzenia uszkodzonych zostało 10 budynków prywatnych, kawiarnia, poczta, sklep i co najmniej 7 samochodów trwa akcja ratownicza.
3: Kilka godzin wcześniej rakiety spadły na Izum w obwodzie charkowskim. Rannych zostało 5 osób.
2: Najwcześniej w drugiej połowie tygodnia możliwy będzie kolejny transport poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, dowiedział się w Ministerstwie Zdrowia dziennikarz RMF FM.
3: Wieczorem do kraju na pokładzie rządowego samolotu wróciło 21 rannych.
2: W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych.
3: Ranni to turyści z Podkarpacia, którzy wracali do domów z Bośni i Hercegowiny.
2: Na Węgrzech cały czas pracuje zespół śledczych. Przyczyny wypadku wyjaśnia m.in. prokuratura okręgowa w Krośnie.
3: Wczoraj przewieziono do Rzeszowa 21 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech.
2: 5 z nich trafiło do tamtejszych szpitali. Przed jednym z nich jest nasz reporter Maciej Połachicki.
3: Maćku, dzień dobry. W jakim stanie są ranni?
4: Ranni zostali przewiezieni do dwóch rzeszowskich szpitali, do szpitala klinicznego, wojewódzkiego szpitala klinicznego, przed którym teraz stoję, i szpitala MSWiA. Rozmawiałem przed chwileczką z dyrektorem tego drugiego, Krzysztofem Gutkowskim, który powiedział mi, że do nich trafiły dwie osoby, mężczyzna i kobieta w wieku około 50 lat. Zostali bardzo szczegółowo i dokładnie przebadani. Okazało się, że nie mają poważnych urazów wewnętrznych ani poważnych urazów ortopedycznych, a tylko urazy takie przeciążeniowe, skręcenia, naciągnięcia. Dzisiaj rano kobieta w asyście rodziny opuściła już szpital, mężczyzna prawdopodobnie spędzi w nim jeszcze kilka dni. Wymaga też pomocy psychologicznej, ponieważ stracił w wypadku żonę. W szpitalu, przed którym teraz stoję, są 3 osoby, które są leczone na oddziale ortopedycznym. Jaki jest dokładnie stan ich zdrowia, tego jeszcze nie wiemy. Sprzed klinicznego szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie, Maciej Pałchicki.
2: To fakty RMF FM. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na pytania o odstrzał dzików w stolicy.
3: Mieszkańcy z jednej strony narzekają, że jest ich w mieście za dużo, a z drugiej nie wszyscy chcą, aby je zabijać.
2: Reporter RMF FM Michał Radkowski razem z nami w faktach. Michale, jak w takim razie miasto chce rozwiązać problem coraz większej liczby dzików w Warszawie?
5: W ratuszu zdają sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie, bo z jednej strony dzików przybywa w lawinowym tempie w stolicy, pojawiają się tam, gdzie wcześniej nie były nigdy widywane. Wchodzą na torowiska, skrzyżowania, place zabaw, krążą też między blokami po osiedlach. Mieszkańcy chcą reakcji władz miasta.
6: Dziki bywają nieprzewidywalne. No, dzikie zwierzęta i ludzie raczej słabo się łączą w jednej przestrzeni, więc no zasadniczo tak, musimy jakoś to zagospodarować.
7: No na pewno nie zabijać, absolutnie. Niech coś wymyślą, ale każda istota chce żyć.
5: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zgodził się na odłów z uśmierceniem, ale dotyczy to mniej więcej 10% szacowanej populacji dzików w mieście.
8: Te ostatnie doniesienia właśnie pokazują, że mamy rację, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i że dlatego te wszystkie nasze kompleksowe działania mają sens.
5: Miasto szacuje, że w Warszawie żyje około 3000 dzików.
3: Coraz droższy najem mieszkań w większości największych polskich miast.
2: I coraz bardziej gorzka pigułka do przełknięcia dla studentów. Sytuacja na rynku przekłada się również na ceny stacji.
3: Liderem drożyzny nadal Warszawa. Stawki sięgające 2000 zł za pokój są coraz częstsze.
9: Bardzo tragiczne. Generalnie ja myślałem tak, że jak zostanie mi jeden egzamin, dyplom i praktyka, to ja pojadę sobie do pracy w Norwegii. Albo gdzieś. Albo w ogóle będę siedział w domu i będę czasami okazjonalnie tu przyjeżdżał.
10: Ceny są absurdalne, ale ja na przykład za pokój płacę 1300 zł miesięcznie. To po znajomości, ale ogólnie jak ja patrzyłem ceny, to wtedy były absurdalne ceny. 1800 zł minimum, plus jeszcze jakieś dodatki, prowizje, kaucje, że pokoje to były na przykład po 7 osób w mieszkaniu, pokój, klitka 7 metrów kwadratowych i za tą przyjemność 1800 zł. Plus prowizja jeszcze dla firmy, która to obsługuje.
2: Usłyszał od studentów w Warszawie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: No jest na
11: RMF 5.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Fonami w studiu faktów RMF FM. Zaczynamy. 11.
2: Pierwszy z rannych sprowadzonych wczoraj z Węgier opuścił już polski szpital.
3: W faktach również pytanie o to, kiedy do Polski będą przywiezione ciała ofiar tragicznego wypadku.
2: Strażacy usuwają skutki burz, jakie przeszły nad Polską.
3: A na koniec trudne pytanie, trudna odpowiedź.
4: Quiet. Who are you with?
5: I'm with CNN.
4: Fake news.
2: Donald Trump zrugał dziennikarkę amerykańskiej stacji CNN.
3: Jedna z pięciu osób rannych w wypadku na Węgrzech, które wczoraj przyleciały do Polski i trafiły do szpitali w Rzeszowie, została już wypisana do domu.
2: Potwierdziła to właśnie wojewoda podkarpacka. Teresa Kubas-Hul mówiła też o procedurze sprowadzania do Polski ciał ofiar.
6: Jesteśmy w kontakcie z firmą ubezpieczeniową, która ubezpieczała ten wyjazd, jak również z firmą, która została wskazana przez firmę ubezpieczeniową do transportu. Portu ciał. Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Wiem, że rodziny na te informacje czekają. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
3: W niedzielnym wypadku zginęło 12 osób. Około 120 razy interweniowali strażacy w związku z burzami w województwie łódzkim.
2: Większość interwencji polegała na wypompowywaniu wody z budynków i usuwaniu połamanych drzew i gałęzi.
3: W faktach łódzka dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Agnieszko, gdzie burze wyrządziły największe szkody?
7: W Zelowie w powiecie bełchatowskim zalana została szkoła i ucierpiały pomieszczenia warsztatów szkolnych. Woda wdarła się także do budynku starostwa powiatowego w Łasku oraz do oczyszczalni ścieków w Burzeninie w powiecie sieradzkim. Silny wiatr uszkodził dachy na 9 budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Na szczęście nie ma osób rannych.
2: Do popołudnia może potrwać usuwanie skutków nocnych burz na Mazowszu.
3: W tym województwie strażacy interweniowali prawie 100 razy.
2: Najwięcej szkód jest w powiecie grójeckim.
3: Ostrzeżenia przed burzami do 20 będą obowiązywać w północnej Polsce.
8: Aktualny obraz faktów.
2: Wielka Brytania potwierdza swoje zaangażowanie. Moskwa straszy konsekwencjami.
3: Chodzi o używane przez ukraińskie wojsko brytyjskie drony atakujące cele na terytorium Rosji.
2: Na linii nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, na czym polegają rosyjskie groźby?
9: Groźby te nie padają z ust propagandystów na antenie rosyjskiej telewizji, a za pośrednictwem ambasady Federacji Rosyjskiej w Londynie. Jej rzecznik zarzucił Wielkiej Brytanii eskalowanie konfliktu i współudział w, jak to nazwano, terrorystycznych atakach.
10: Russia can strike UK.
9: Rosja może uderzyć w Wielką Brytanię, a NATO nie zareaguje, mówi na antenie BBC Andrzej Fiodorow, doradca moskiewskiej administracji. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony odpowiada. Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą i jest zdecydowana dostarczać sprzęt niezbędny do obrony przed nielegalną inwazją Putina.
3: Za oceanem Donald Trump zrugał dziennikarkę CNN, Kristen Holmes, która próbowała zadać mu pytanie.
2: Nazwał ją głośną i hałaśliwą.
4: Quiet. Who are you with?
2: Trump zarzucił rozpowszechnianie fałszywych informacji i kazał być cicho dziennikarce.
3: No, na tym się jednak nie skończyło. Profil związany z Białym Domem napisał później, że pewnego dnia dzieci dziennikarki znajdą ten materiał i będą się wstydzić, że mają takiego rodzica.
2: CNN stanęła w obronie reporterki, przypominając, że jej pracą jest zadawanie prezydentowi trudnych pytań.
3: RMF FM, czas na fakty kulturalne. W studiu Anna Wachowska, dzień dobry.
11: Dzień dobry. Świat kultury, rodzina i przyjaciele żegnają Jana Frycza. Wybitny aktor filmowy i teatralny zmarł w sobotę, miał 72 lata. Przez lata zachwycał widzów, stworzył niemal 200 aktorskich kreacji. Wspomnienie wybitnego aktora znajdziecie na rmf24.pl. Teatr Bagatela w Krakowie przygotowuje się do premiery spektaklu Ludzie, miejsca i rzeczy. To opowieść o wrażliwości, rozpaczliwym poszukiwaniu sensu istnienia i rozczarowaniu samym sobą. Główną bohaterką tej historii jest Emma, alkoholiczka i uzależniona od narkotyków aktorka. Po dramatycznym załamaniu na scenie trafia do ośrodka odwykowego, gdzie poddaje się trudnej terapii. Premiera 19 września. Siatka pełna zakupów z dawnych lat na Mozaice? To możliwe w Szczecinie. W tamtejszym Centrum Solidarności Stocznia każdy może się przyłączyć do prac nad mozaiką, która w przyszłości przyozdobi ścianę na jednym z osiedli.
12: Trochę siły trzeba mieć w rękach, żeby móc
5: kolegami przyciąć tą płytkę. Wiekowo też w sumie od 10 roku życia, jak już dzieciaki mają trochę więcej siły, to można.
12: No i też chyba ta świadomość, że później to, co się stworzy, będzie częścią Szczecina.
5: Tak najbardziej.
11: Z Tomaszem Midzio, który prowadzi warsztaty, rozmawiała Anna Pałamar. Bezpłatne warsztaty potrwają do przyszłego piątku.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Alex Warren z nowością, Jasiek Piwo.
8: RMF 5.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tyber RMF FM, a wakwaśny.
2: Witam ponownie i zapraszam. Znamy już maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od północy. Będzie trochę drożej. Potem pytamy, gdzie przebywa Marcin Romanowski.
3: Na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu.
2: Tak mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. W faktach także kanadyjska orkiestra, która triumfowała w prestiżowych mistrzostwach świata szkockich dudziarzy. Od jutra drożej na stacjach paliw. Minister energii opublikował nowe maksymalne ceny. Wynika z nich, że za wszystkie rodzaje paliw zapłacimy więcej niż dzisiaj. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile konkretnie zapłacimy za paliwo?
4: Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy. To o 5 groszy więcej niż dziś. Z kolei o 10 groszy w górę idzie stawka za olej napędowy, do 7 zł i 37 groszy. Nowe ceny zaczną obowiązywać o północy, a kolejne dni raczej przyniosą dalsze zmiany na niekorzyść tankujących. Ropa na międzynarodowych rynkach drożeje. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana powyżej $90. To przełoży się na kolejne podwyżki gotowych paliw. Na szczęście nie powinny być duże.
2: Kolejny transport Polaków poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech ma być tematem rozpoczynającego się posiedzenia Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Biorą w nim udział lekarze z Węgier oraz przedstawiciele polskich ministerstw zdrowia i spraw zagranicznych. Wieczorem do kraju na pokładzie rządowego samolotu wróciło 21 rannych. W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych osób. Marcin Romanowski niemal na pewno znajduje się w Naddniestrzu. Mówił o tym kilkadziesiąt minut temu premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
3: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
2: Tyle premier Donald Tusk. Prokuratura Krajowa natomiast skierowała dziś do sądu stanowisko w sprawie wniosku Romanowskiego, który przed tygodniem dotarł do Polski z Tyraspola. Brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia wniosku o wydanie listu żelaznego. Tak piszą śledczy. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
5: W ocenie prokuratora to, że Romanowski faktycznie przebywa we wskazanym przez siebie miejscu, nie zostało dotychczas uprawdopodobnione, a samo oświadczenie podejrzanego jest w tym zakresie niewystarczające. Śledczy dodają, że według jej danych Marcin Romanowski w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczył nie tylko granicy Mołdawii, której częścią formalnie pozostaje Naddniestrze, ale też granic sąsiadujących z nią Rumunii i Ukrainy. Co więcej, dotychczasowa postawa Romanowskiego nie daje zdaniem prokuratury gwarancji przestrzegania warunków wydania listu żelaznego. Poza ukrywaniem się na brak gotowości do współpracy z organami ścigania wskazuje też informacja o posiadaniu przez niego legalnego paszportu na inną tożsamość i niepodanie tej tożsamości ani okoliczności wydania samego dokumentu. Decyzję w sprawie listu żelaznego, dzięki któremu Marcin Romanowski mógłby odpowiadać z wolnej stopy, ma podjąć sąd, jednak pismo prokuratury można uznać za sprzeciw w tej sprawie.
2: Awaria wodociągowa w Warszawie. Dostawy wody zostały wstrzymane w części stołecznej dzielnicy Rembertów. Podczas prac przy budowie tunelu pod torami kolejowymi uszkodzony został wodociąg. Suche Krany ma ponad 1000 mieszkańców. Dostawy wody mają być przywrócone późnym popołudniem.
6: Świat muzyki w faktach RMF FM.
2: Mistrzostwa świata szkockich dudziarzy zakończone zwycięstwem Kanadyjczyków. Po raz pierwszy od 16 lat orkiestra spoza Wysp Brytyjskich zdobyła to niezwykle prestiżowe trofeum.
7: Simon Fraser, University Canada.
8: Po oficjalnym ogłoszeniu werdyktu łzom radości nie było końca. Choć jej muzycy wyglądają jak Szkoci i noszą tradycyjne spódniczki w kratę, to zwycięska orkiestra działa przy kanadyjskim uniwersytecie. Dwudniowe mistrzostwa rozegrane w Glasgow zgromadziły 211 podmiotów z 14 krajów. Co roku przyciągają one do Szkocji najlepszych muzyków i tłumy turystów pragnących uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.
2: O czym informował nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Fakty RMF FM wracają już za godzinę, a wszystkie informacje na bieżąco na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: I 4 minuty po 13. Byle do lata w RMF FM.
0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
9: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
10: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Ewa Kwaśnyn. Zaczynamy fakty w RMF FM.
2: Zapraszam. Samoloty NATO nad północną Polską to tylko manewry, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Duże utrudnienia po wypadkach na drodze numer 42 w Świętokrzyskiem i na S19 w Lubelskiem. Kaszubi obchodzą święto flagi kaszubskiej.
3: Zawsze się czuje takie drgnienie w sercu, jak ta nasza flaga, nasza kaszubska wieje nad miastem, w którym się urodziłem.
2: Jest 14. W północnej części kraju trwają ćwiczenia lotnictwa NATO, ustalił dziennikarz RMF FM. Od kilku godzin nad Polską można zauważyć dużą aktywność sojuszniczego lotnictwa. Na linii Kacper Wróblewski, witamy. Kacprze, kontaktowałeś się z dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych.
4: Tak.
2: Co usłyszałeś?
4: A te ćwiczenia były zaplanowane od jakiegoś czasu, więc aktywność lotnictwa nie jest powodem do niepokoju. Samoloty od kilku godzin krążą nad województwami pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, a także części kujawsko-pomorskiego. Jedna z maszyn okrąża także obwód kaliningradzki, przelatując nad Bałtykiem, Litwą i północną Polską. Jak widać na radarach, nad polskim niebem widoczne są tankowce. To oznacza, że w niektórych rejonach trzeba spodziewać się także myśliwców. Jak uspokaja wojsko, to są tylko ćwiczenia.
2: Zakaz kąpieli obowiązuje na ponad 40 kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim. Służby apelują, aby nie wchodzić do wody. Aktualnej sytuacji nad Bałtykiem przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Zakaz kąpieli obowiązuje przede wszystkim z powodu wysokich fal, czyli takich powyżej 70 cm oraz silnych prądów wstecznych. Tak jest m.in. w Dąbkach, Chłopach, Darłówku, Gąskach, Międzywodziu i Mrzeżynie. Służby apelują, aby tych zakazów kąpieli nie ignorować. Jak informuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, wczoraj w Bałtyku w rejonie Darłówka topiły się dwie osoby. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się uratować 53-letniego mężczyzny. 46-letnią kobietę zabrano śmigłowcem do szpitala w Koszalinie.
6: Bieżące fakty w RMF FM.
2: I uwaga kierowcy, zablokowana jest trasa S19 w pobliżu Kraśnika w województwie lubelskim. Zapaliła się tam ciężarówka. Nieprzejezdna jest także droga krajowa numer 42 w Świętokrzyskiem. W Stąporkowie tir zjechał z jezdni, a naczepa blokuje ruch. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę spłonął tam drewniany kościół z XVII wieku wraz z wyposażeniem. Uszkodzone zostały też dwa budynki znajdujące się w pobliżu. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja był jednym z najcenniejszych przykładów dawnej architektury sakralnej, prezentowanych w skansenie. Nie będzie dziś decyzji w sprawie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki Pfizera. Sąd w Belgii odroczył tę sprawę. O szczegółach opowie nasza korespondentka w kolejnych faktach RMF FM. Czarno-żółta kaszubska flaga powiewa już nad Gdańskiem. Przy dźwiękach kaszubskiego hymnu została wciągnięta na górę Gradową w Gdańsku. Kaszubi obchodzą dziś święto swojej flagi na pamiątkę pierwszego publicznego jej wywieszenia.
7: Dla mnie jest to bardzo ważne święto, traktuję praktycznie jak święto narodowe. Czuję przede wszystkim przywiązanie tutaj do ziemi, do tych symboli.
3: Zawsze się czuję takie drgnienie w sercu, jak ta nasza flaga, nasza kaszubska, ta najbliższa sercu wieje nad miastem, w którym się urodziłem. Jest widoczna z wielu miejsc.
8: Każdy człowiek powinien, obojętnie czy to jest Kaszub czy Ślązak, powinien być dumny z tego swojego dziedzictwa.
9: Co znaczają te słowa hymnu?
3: Jest taka deklaracja, że będę tutaj również trzymał straż tej ziemi.
9: Stąd ta duma przy tych słowach.
3: Zwłaszcza ta ostatnia zwrotka, która jest taką osobistą deklaracją każdego śpiewającego, właśnie szczególnie dzisiaj głośno wybrzmiała.
2: Z Kaszubami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Punktualnie o 15:00 kolejne fakty w RMF FM. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery minuty po 13:00, tak jak już wiecie, co się dzieje, to możemy grać.
10: Słuchacie stacji RMF 5. I've been...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Radio RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu RMF FM. Ewa Kwaśny.
2: A w nich ponownie Węgry i nasz specjalny wysłannik o stanie rannych przebywających w szpitalu w Egerze, którzy trafili tam po niedzielnym wypadku autokaru. Sąd w Belgii odracza do 15 października rozpatrzenie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Chodzi o spór o szczepionki Pfizera. W Krakowie podczas prac ziemnych znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Ewakuowano 20 osób. Kolejne osoby, które zostały ranne w niedzielnym wypadku na węgierskiej autostradzie M3, zostaną dziś wypisane z miejscowych szpitali, ustalił nasz specjalny wysłannik. Przed placówką w Egerze jest Paweł Konieczny. Pawle, jak obecnie wygląda sytuacja w tym szpitalu?
3: Tu wciąż hospitalizowanych jest 6 osób, większość na ortopedii i traumatologii. Dziś na oddział intensywnej terapii trafiła jedna polska pacjentka. Jej mąż z kolei otrzymał wypis. Przy rodzicach czuwa pani Karolina, która dziś od rana nie mogła doprosić się pod numerem alarmowym polskiej ambasady informacji o możliwości przetransportowania rodziców do kraju.
4: Od pani, która odebrała telefon, dostałam informację, że zajmuje się tym ubezpieczyciel. Samolot, który był organizowany, odleciał wczoraj, a resztę proszę ogarniać sobie z ubezpieczycielem. Ja pytałam ją o to kilka razy, czy ona na pewno mówi mi prawdziwe informacje, bo w mediach jest cokolwiek innego podawanego. Ona mi powiedziała, że tak, że mam się kontaktować z ubezpieczycielem.
3: Zweryfikowaliśmy to jeszcze wspólnie telefonem do ambasady i usłyszeliśmy, że tu, cytat, te decyzje nie były wtedy podjęte, trwają ustalenia. Jak udało mi się dowiedzieć, do węgierskich szpitali przyjadą dziś przedstawiciele zespołu pomocy humanitarno-medycznej, którzy będą organizować kolejne transporty osób rannych. Sprzed szpitala w Egerze, Paweł Konieczny.
2: Rosyjski opozycjonista Siergiej Łysienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Ten 71-latek posiadał w Polsce status uchodźcy, ustalił nasz reporter. Michał Radkowski razem z nami w Faktach. Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
2: Michale, znane są przyczyny jego śmierci?
5: Te wciąż ustalają śledczy. Oględziny nieprzerwanie trwają od pierwszej w nocy.
6: Wstępne ustalenia prokuratury, jak i policji nie wskazują na to, by do zgonu tego mężczyzny przyczyniły się jakiekolwiek osoby poprzez swoje działanie bądź zaniechanie. Natomiast planowane jest dziś w godzinach popołudniowych wszczęcie śledztwa w kierunku artykułu 155. To jest w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci.
5: Powiedział mi przed chwilą rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny oraz badania toksykologiczne. Informacje o śmierci opozycjonisty przekazał policji współlokator, który wrócił wczoraj z zagranicy. Siergiej Łysienko po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski. Początkowo na wizie turystycznej, a następnie uzyskał azyl polityczny.
2: Belgijski sąd odroczył do 15 października rozprawę w sprawie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Chodzi o spór o szczepionki Pfizera. To 6 miliardów złotych należnych paszł od linii lotniczych za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej i usługi nawigacyjne. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, byłaś na rozprawie i rozmawiałaś z prezes PASZP. Co oznacza to odroczenie dla agencji?
7: To oznacza, jak mówi prezes agencji Magdalena Jaworska-Maćkowiak, konieczność szukania kryzysowego finansowania.
8: Które nigdy w 100% nie zapewni nam takiego samego finansowania, jakie mamy na mocy przepisów i na mocy tych przychodów, które są przychodami nawigacyjnymi, a zajęte zostały przez komornika na wniosek Pfizera.
7: Na dziś nie ma zagrożenia dla funkcjonowania polskiej przestrzeni powietrznej, ale zdaniem prezes PASZP sprawa jest precedensowa, bo dotyczy możliwości zajmowania pieniędzy agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ruchu lotniczego w całej Europie. A sąd nie uwzględnił dzisiaj nowego belgijskiego prawa, które zakazuje zajmowania takich środków agencjom odpowiedzialnym za kontrolę ruchu lotniczego.
2: Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej znaleziono podczas prac ziemnych przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, ale ewakuowano 20 osób z budynku znajdującego się w pobliżu Straży Miejskiej. Na miejscu jadą wojskowi saperzy.
9: Są i takie fakty.
2: Jutro znów ruszamy w Polskę w poszukiwaniu smaków, za którymi stoją niezwykli ludzie i ich historie. Tym razem nasz żółto-niebieski konwój zaparkuje w województwie opolskim. Jak co tydzień spotka się z wami Magdalena Wojtoń. Magdo, gdzie konkretnie będziecie?
10: Na śniadanie wpadniemy do Izbicka na zaproszenie naszych słuchaczy, Mireli i Piotrka z serowarni Wiejskie Dobroci. Jak sami podkreślają, najważniejsze są nasze krowy. Zdrowe, karmione sianem i pastwiskowane. No i to jest widać przepis na sukces krajowy i zagraniczny, bo ich sery zdobywają wyróżnienia, jak choćby brązowy medal Światowego Konkursu Serowarskiego. Później jedziemy do Hajdugnyskich, tam główną rolę zagra gruszka. Panie z koła gospodyń wiejskich ponoć potrafią wyczarować z niej kulinarne cuda. A na deser? Głuchołazy i lody mieszane z lokalnymi przysmakami. Miód malina. Dziękujemy słuchaczom za polecenie nam tych miejsc i mówiąc szczerze, nie możemy się doczekać.
2: I znowu będzie oczywiście przepysznie. Kolejna porcja faktów punktualnie o 16.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Widzeń najcieplej uwagi.
0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Benz. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stację, dzięki której...
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Już prawie piąta, a przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Ponownie witamy.
3: Jestem. 6 dni wybuchów w centrum Warszawy. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Za moment szczegóły w relacji naszego reportera. Pożar w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ogień pojawił się w trudno dostępnym rejonie obok Polany Włosienica, przy drodze do Morskiego Oka. Tramwaje wracają na Chorzowską Estakadę.
4: To fajnie, że już to w końcu ma ruszyć, bo to jest takie duże utrudnienie.
3: Wybiła 17. Ewakuacja bloku i biurowca na warszawskiej Woli. W pobliżu skrzyżowania ulic Grzybowskiej z Żelazną znaleziono 6 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Na miejscu jest reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy.
5: Witam, jestem.
3: Michale, opisz, co się tam w tej chwili dzieje.
5: No, wciąż na środku skrzyżowania Grzybowskiej z Żelazną pracują saperzy. Obok nich widzę koparkę. To jej operator zauważył tu dziś przed 10 niewybuchy. Zawiadomił służbę, a te pracują tutaj nieprzerwanie od niemal 7 godzin. Cały teren ogrodzony jest policyjną taśmą. Z apartamentowca tutaj najbliżej skrzyżowania ewakuowano wszystkich mieszkańców, a także pracowników pobliskich biurowców. Konieczna była też ewakuacja pracowników kilku restauracji, którzy w parterach tutaj prowadzą swoje biznesy gastronomiczne. Sporo jest też tutaj zdezorientowanych turystów z zagranicy. Dookoła jest dużo hoteli. Oni nie wiedzą, jak się przemieszczać, bo wygrodzony teren tutaj każe nadrabiać drogi pieszym. Dla kierowców sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo zamknięcie Żelaznej i Grzybowskiej wymusza korzystanie z objazdów. Okoliczne ulice są zapchane, a to już kolejne niewybuchy odkryte tutaj. W piątek w tym samym miejscu saperzy wydobyli ponad 50 pocisków artyleryjskich z czasów II wojny światowej. Na razie policjanci nie potrafią mi powiedzieć, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Sprzed zamkniętego skrzyżowania Grzybowskiej i Żelaznej, Michał Radkowski.
3: W RMF FM, zatem sprawdzajcie fakty. 12 ofiar wypadku autokaru na Węgrzech zostało zidentyfikowanych. Potwierdziła to wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające. W przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
3: Z informacji podanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, obecnie w węgierskich szpitalach przebywa 17 rannych Polaków. 12 osób jutro może zostać wypisanych. Wrócą oni do kraju rządowym samolotem typu kasa. Nietypowa akcja gaśnicza w Tatrach. Strażacy wraz z ratownikami TOPR gaszą pożar, który wybuchł w trudno dostępnym terenie obok Polany Włosienica, przy drodze do Morskiego Oka, donosi nasz zakopiański reporter Maciej Pałchicki.
7: Pożar wybuchł prawdopodobnie jeszcze wczoraj od uderzenia pioruna. Dzisiaj dym unoszący się nad lasem w pobliżu Włosienicy dostrzegli turyści i zaalarmowali strażaków. Ze względu na bardzo trudne dojście, najpierw nad miejsce pożaru wysłano ratowniczego drona. Ten stwierdził pożar drzewa i ściółki leśnej. Dwóch strażaków i kilku ratowników TOPR na miejsce przetransportował toprowski śmigłowiec. Drzewo zostało ścięte i teren jest dogaszany wodą dowożoną przez drony. Jak mówi komendant zakopiańskich strażaków Andrzej Król-Łęgowski, gdyby do tego pożaru doszło kilka dni temu, przed deszczami, kiedy ściółka była bardzo sucha, mógł on objąć duży obszar terenu.
3: Po ponadrocznej przerwie w sobotę tramwaje wrócą na estakadę w Chorzowie. Uruchomione zostanie ważne dla mieszkańców Śląska połączenie na linii Katowice-Chorzów-Bytom. Estakada jest wyłączona z ruchu od czerwca ubiegłego roku z powodu złego stanu technicznego. Z ostatniej ekspertyzy wynika jednak, że w ograniczonym zakresie ruch można wznowić. Po niezbędnych naprawach dziś odbyły się testowe przejazdy.
4: To fajnie, że już to w końcu ma ruszyć, bo to jest takie duże utrudnienie.
8: To pani jakoś ułatwi życie na co dzień?
4: Tak, na pewno tak, bo jest dużo przesiadek, dużo trzeba dookoła jeździć. Jest dużo utrudnienie. No przynajmniej godzinę zaoszczędzi człowiek.
9: No, na pewno, bo mam bliżej wszędzie. No z domu, niż na autobus i te okrężne drogi, to w ogóle.
8: A pani zadowolona?
10: Bardzo jestem zadowolona i w najwyższy czas, że już puszczają i bardzo dobrze. To się cieszę.
3: Z mieszkańcami Chorzowa rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Od soboty tramwaje będą kursowały po jednym torze. Na estakadzie będzie mógł znajdować się i jeden skład.
11: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
3: Brytyjskie służby prowadzą śledztwo w sprawie kompromitującego incydentu na szczytach władzy. Szef rządu padł ofiarą prowokacji ze strony tajemniczego żartownika.
12: Według doniesień premier Andy Burnham dał się podejść oszustowi podszywającemu się pod szefową personelu Białego Domu, panią Susie Wiles. Brytyjski premier był przekonany, że przez kilka tygodni prowadził poufną wymianę wiadomości z jedną z najważniejszych osób w otoczeniu Donalda Trumpa. Sprawa wyszła na jaw do dopiero wtedy, gdy próbowano oficjalnie potwierdzić uzgodnione w wiadomościach ustalenia. Choć sprawa wygląda na wybryk zręcznego hakera, w Londynie nikt się nie śmieje. Incydent obnażył bowiem luki w procedurach bezpieczeństwa na samym szczycie brytyjskiej władzy.
3: O czym z Wysp Brytyjskich donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. A w Faktach z godziny powiemy o tym, jak uczniowie spędzają ostatnie dni wakacji.
13: No ja już mam plany wyjazdowe za sobą i teraz skupiam się właśnie na podrywaniu dziewczyn i raczej takim właśnie chodzeniu po galeriach handlowych.
3: O innych planach młodych ludzi usłyszycie w Faktach o 18:00. Zapraszam.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Po faktów RMF FM przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
2: Witam i zapraszam. A na początek nowe informacje z Warszawy. Tam wielka akcja służby po znalezieniu w centrum miasta niewybuchów. W faktach także o utrudnieniach na S10 w Zachodniopomorskim po zderzeniu dwóch samochodów. Pytamy też młodych ludzi, jak spędzają ostatnie tygodnie wakacji.
3: Ja jeszcze planuję wypocząć, żeby wejść w ten nowy rok szkolny z przytupem.
2: Jest 18. Dwadzieścia dwa niewybuchy znaleziono na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej na Warszawskiej Woli. Saperzy wciąż pracują na miejscu. Jest tam też nasz reporter Michał Radkowski. Witamy ponownie.
4: Jestem,
2: witam. Michale, mieszkańcy bloku najbliżej skrzyżowania zostali ewakuowani. Tak wiadomo, jest. Kiedy wrócą do domów?
4: Takich informacji na razie nie przekazuje policja, bo akcja saperów wciąż tutaj trwa. Nie wiadomo, ile jeszcze potrwa. Nie wiedzą tego też mieszkańcy. Niektórzy mimo to decydują się wejść do środka.
5: Akurat przyjechałem i nie wjechałem do garażu samochodem, tylko musiałem jechać na parking.
4: Co panu powiedzieli?
5: No, że nie można wejść do budynku.
4: Bo?
5: No, bo jakieś tam bomby wykopali.
4: Z psem pan wyszedł, czyli do mieszkania mógł pan wejść?
5: No, mogłem. Bezprawnie, ale mogłem.
4: Policji nie ma przy drzwiach, nie, więc nie, rozumiem, że pan sobie poradził, tak?
5: Widzi pan, policja jest tu na rogu.
4: Trochę na własne ryzyko pan wchodzi.
5: No tak, no ale pies też jest ważny, tak?
4: Mieszkańcy tego bloku boją się, że sytuacja będzie się powtarzać, bo ewakuowano ich także w zeszłym tygodniu i to na kilka godzin. Na razie kłopoty mają także pasażerowie autobusów 106 i 157, bo te jadą teraz zmienionymi trasami. Kierowcy wciąż muszą mijać skrzyżowanie. Im też wyznaczono objazdy. Z zamkniętego wciąż skrzyżowania Grzybowskiej i Żelaznej w Warszawie. Michał Radkowski.
2: Gdyńska policja wyjaśnia okoliczności niebezpiecznego zdarzenia z prywatnym samochodem prezydent miasta Aleksandry Kosiorek. W aucie miały być poluzowane śruby w tylnych kołach, a podczas niedzielnej jazdy jedno z nich odpadło. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co do tej pory ustalili policjanci?
6: Policja przyjęła zawiadomienie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Funkcjonariusze potwierdzają, że od wczoraj zabezpieczają materiał dowodowy, aby, tu cytat, dać pełen obraz zaistniałego zdarzenia. Zebrane do tej pory materiały zostały przekazane prokuraturze rejonowej w Gdyni i to prokurator właśnie ma teraz ocenić sprawę pod kątem prawno-karnym i zdecydować o dalszym toku postępowania.
2: Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu dwóch samochodów na trasie S10 w Zachodniopomorskiem. Do wypadku doszło na odcinku za Szczecinem w stronę węzła Kobylanka. Jezdnia w tym kierunku jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdę. Żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone, nie ma w planach negocjacji, oświadczył prezydent USA Donald Trump na swoim serwisie True Social. Amerykański przywódca zapewnił, że cieśnina Ormuz jest otwarta, a wszystkie miny morskie, w tym szlaku wodnym, zostały usunięte. Iran twierdzi z kolei, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki Stany Zjednoczone nie wypełnią podpisanego w czerwcu wstępnego porozumienia pokojowego.
7: Wakacje w faktach RMF FM.
2: Do końca wakacji niecałe dwa tygodnie. Studentom pozostało jeszcze półtora miesiąca do początku nowego roku akademickiego. A jak młodzież wykorzystuje te ostatnie dni wolne od nauki?
8: No ja już mam plany wyjazdowe za sobą i teraz skupiam się właśnie na podrywaniu dziewczyn i raczej takim właśnie chodzeniu po galeriach handlowych.
9: No staram się imprezować tyle, ile się da, jak najwięcej czasu poza domem.
10: Właśnie przedwczoraj przyjechaliśmy tutaj do Łodzi ze Szczecina. Mamy w miarę dużo poodwiedzać i bardzo fajnie jest w Łodzi, piękne miasto.
3: Ja jeszcze planuję wypocząć, żeby wejść w ten nowy rok szkolny z przytupem i jeszcze na koniec wyjeżdżam do Włoch, do Mediolanu.
2: Usłyszała w Łodzi nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Pomysłów, jak słyszeliście, wiele. Życzymy udanej zabawy. O 19 w RMF FM Nowe Fakty zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja życzę spokojnego wieczoru.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzio, witamy.
2: Dzień dobry, zapraszam.
1: Posłuchajmy.
2: Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z tragicznym pożarem w Poznaniu przy ulicy Kraszewskiego. Trwa rozwód Prawa i Sprawiedliwości z Rozwojem Plus i jak to w sprawie rozwodowej jest spór o to, co do tej pory było wspólne. Powiemy też, czemu na ulicach Gdańska zawisły czarno-żółte flagi. Zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, który doprowadził do śmierci dwóch osób na poznańskich Jeżycach, usłyszeli przedstawiciele firmy serwisującej baterie i akumulatory. Do tragedii doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku przy ulicy Kraszewskiego. W wyniku pożaru i eksplozji zawaliła się kamienica, a życie straciło dwóch strażaków. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co ustalili śledczy?
3: Zdaniem biegłych pożar, a później eksplozja, która doprowadziła do zawalenia kamienicy, były związane z prowadzoną w piwnicy budynku produkcją i magazynem baterii. Firma miała przechowywać i serwisować akumulatory z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach znajdowało się ponad 6 ton ogniw.
4: Ogniwo się jedno od drugiego się zaczęło zapalać i powstał pożar. Następnie wydzielające się z tego gazy spowodowały, mówiąc tak najogólniej, eksplozję. Oboje członkowie zarządu spółki ponoszą taką samą odpowiedzialność za to niedbalstwo w działaniu spółki.
3: Mówi Marek Piegat z poznańskiej prokuratury. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
2: Pomiędzy politykami Prawa i Sprawiedliwości a Rozwojem Plus trwają negocjacje dotyczące podziału miejsca w Sejmie. To po kłosie odejścia Mateusza Morawieckiego z PiSu. Były premier wraz z niemal 40 parlamentarzystami założył nowy sejmowy klub. W faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, czy w jakiejś sprawie doszło już pomiędzy dawnymi politycznymi partnerami do porozumienia?
5: Na razie się na to nie zanosi. Politycy obu formacji, a do niedawna przecież koledzy z jednej partii, kłócą się zarówno o pomieszczenia sejmowe, jak i o to, kto koło kogo ma siedzieć na sali plenarnej. PiS chciałoby w pewnym sensie wyrzucić Rozwój Plus z serca Sejmu, czyli w pobliżu wspomnianej sali, i oddać puste pomieszczenia w budynku U, który, patrząc z perspektywy ulicy Wiejskiej, znajduje się po jej drugiej stronie. Kłótnie są też o miejsca na sali plenarnej. Ekipa Morawieckiego chce miejsca z przodu sali, a PiS liczy na wyrzucenie Rozwoju Plus pod ścianę do końcowych rzędów. Jak się dowiedziałem, jeśli obydwu ekipom nie uda się znaleźć porozumienia, wówczas ostateczną decyzję w tak, wydawałoby się, nieistotnych sprawach podejmie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i członkowie jego kancelarii.
2: Uwaga kierowcy, zablokowana jest krajowa 15 między Wrześnią a Gnieznem. W Szczytnikach Czerniejewskich w Wielkopolsce zderzyły się dwa auta osobowe. Ugaszono pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. Do tego trudno dostępnego terenu strażacy dostali się za pomocą śmigłowca Topru, a wodę dostarczył dron. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar wybuchł w wyniku uderzenia pioruna. Pumę widziano w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego na Dolnym Śląsku. Dowodem ma być fotografia z fotopułapki udostępniona przez Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy. Możecie tę pumę zobaczyć na rmf24.pl. Służby apelują do mieszkańców i turystów o szczególną ostrożność.
6: Fakty istotne dla Twojego regionu.
2: Czarno-żółte flagi pojawiły się dziś na ulicach Gdańska, a największa z nich zawisła na Górze Gradowej. To właśnie między innymi tam, przy najwyższym maszcie w mieście, odbyły się obchody Święta Flagi Kaszubskiej.
7: Oczywiście możemy tłumaczyć, że czarny to też uparty charakter Kaszubów. Żółty oddaje tutaj słońce, zboża. Ta symbolika jest różnie odczytywana, ale heraldycznie jest to przeniesienie po prostu skarbu Kaszub. Czarny gryf na żółtym polu.
8: Jakbyśmy mogli się unieść, spojrzeć z góry na cały region, to jaki on jest?
9: On jest piękny i trudny. Piękny, no to wystarczy spojrzeć. Mamy morze, mamy lasy, piękne wzgórza, jeziora, nawet część regionu nazywamy Szwajcarią Kaszubską przecież, to będąc wrażliwym na piękno człowiekiem, ciężko się w tym nie zakochać. Natomiast trudny, no bez względu zwłaszcza na trudną, złożoną historię.
2: Z Jackiem Słomionem i Piotrem Pałkowskim rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. A za godzinę w faktach studenckie wakacje. Te będą jeszcze długo trwały, są dopiero na półmetku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio faktów RMF FM, Marlena Chudzio. Zapraszamy na najświeższe fakty.
2: Na razie 20. Zapraszam. Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej z powodu przynależności narodowej usłyszała kobieta w Bydgoszczy. Miała zaatakować ukraińskich nastolatków. Atak drona w okolicy zaporowskiej elektrowni atomowej. Jedna osoba nie żyje. A w faktach sportowych Barcelona i głośny transfer najlepszego zawodnika tegorocznego mundialu. 46-latka, która w piątek w Bydgoszczy miała zaatakować ukraińskich nastolatków, usłyszała zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej w związku z przynależnością narodową. Wobec podejrzanej zastosowano m.in. dozór policyjny. Fakty o 20 otwiera nasz reporter Michał Radkowski.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jak kobieta zareagowała na te zarzuty?
3: 46-latka zaprzeczyła, by miała znieważać i celowo naruszać nietykalność cielesną dzieci, choć jednocześnie, jak informuje prokuratura okręgowa w Bydgoszczy, kobieta nie kwestionowała, że była w piątek w parku, gdzie miało dojść do ataku na 14-letnią dziewczynkę i 12-letniego chłopca. Podejrzana inaczej przedstawiła przebieg zajścia niż matka dzieci, a przypomnę, że policja została powiadomiona, że w piątek około 17 w jednym z parków w Bydgoszczy kobieta i mężczyzna mieli wyzywać dzieci, znieważać je z powodu ich ukraińskiego pochodzenia, a także użyć przemocy fizycznej. W trakcie ataku para miała też zniszczyć drona zabawkę i rzucić nim w chłopca. Dziś policja zatrzymała podejrzanych. Mężczyzna jest traktowany w tej sprawie jako świadek, a wobec 46-latki zastosowano środki zapobiegawcze. To dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z dziećmi i zbliżania się do nich na mniej niż 100 metrów oraz poręczenie majątkowe w wysokości 5000 zł.
2: Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w wyniku eksplozji drona w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zapewniła, że nie odnotowano żadnych uszkodzeń, które miałyby wpływ na bezpieczeństwo jądrowe, a nie ochronę obiektu. Zaporowska elektrownia jądrowa znajduje się pod kontrolą Rosji. To największy obiekt tego typu w Europie. Kontrowersyjny wpis Donalda Trumpa. Amerykański prezydent opublikował na swojej platformie True Social grafikę przedstawiającą cieśninę Ormus z podpisem Nowe Terytorium USA. Możecie ją zobaczyć na portalu rmf24.pl. Przywódca USA już wcześniej sugerował, że może ogłosić szlak wodny częścią Stanów Zjednoczonych. Irańska dyplomacja odpowiedziała, że cieśniny nie można przejąć za pomocą tweeta, lotniskowca, wydania rozkazu ani przemówienia wyborczego. Wielkość wydatków na wojsko nie opisuje właściwie realnej siły armii. To opinia ekspertów, z którymi w nowym odcinku podcastu Wojna Światowa rozmawia nasz dziennikarz Michał Zieliński. Były szef wojsk lotniczych, generał Tomasz Drewniak, zwraca uwagę choćby na ogromne różnice kosztów i cen w różnych krajach.
4: Okręt amerykański kosztuje 2 miliardy dolarów, a ten sam okręt, czy podobny okręt chiński, kosztuje połowę tego albo jeszcze mniej. Za pensję jednego amerykańskiego generała można utrzymać, nie wiem, batalion północno-koreańskich żołnierzy. Więc te przeliczenia takie bezpośrednie może być złudne.
2: Nowy odcinek podcastu Wojna Światowa jest już dostępny na RMF On i na YouTubie RMF 24.
5: Lato z RMF FM.
2: Studenckie wakacje na półmetku. Do rozpoczęcia roku akademickiego zostało jeszcze półtora miesiąca. Jak studenci ze Szczecina spędzają ten wolny czas?
6: Coś się porobi.
7: Teraz się żyje.
8: Czy jakieś wyjazdy się szykują?
6: Wyjazdy chyba nie, już wyjeżdżane było.
9: No gdzieś z rodzicami na wakacje. Gdy właśnie ja sobie z kolegami byłem w Pradze.
8: A gdzie się w wakacje toczy studenckie życie?
9: Klubach.
10: Już wszystko, co chciałem zrobić, te wakacje już chyba zrobiłem. Więc teraz to już tylko po prostu przeleżeć, można powiedzieć, te wakacje i wrócić. Już wszystkie wyjazdy już były odhaczone.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Studentom trochę tego wolnego zazdrościmy. Ale jakby życie klubowe to było za mało, to w czasie wolnego za godzinę będzie ciekawa propozycja z biblioteki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Dobry wieczór. W wyścigowym stylu Barcelona potwierdza transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodriego.
12: Alguns segueixen al tempo, altres al creen.
11: Po przejściu testów medycznych ex-pomocnik Manchesteru City podpisał 4-letni kontrakt z Blaugraną. Ma kosztować około 70 milionów euro. Rodri to najlepszy zawodnik tegorocznego mundialu i zwycięzca złotej piłki sprzed 2 lat. Tegoroczny US Open może się odbyć bez dwóch czołowych tenisistów świata. Jak informuje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport, z wielkiego szlema może wycofać się lider rankingu Jannik Sinner z powodu kontuzji kolana. Ostatnie dni spędził na badaniach w Turynie. Od kilku miesięcy z powodu urazu nadgarstka pauzuje Carlos Alcaraz, który, jak podaje hiszpańska marka, może wystartować dopiero w drużynowym turnieju Laver Cup we wrześniu. US Open startuje 30 sierpnia. W turnieju kobiet dziką kartę otrzymała Venus Williams. Jako Przymański, nasz rodzynek na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, bo jako jedyny z mężczyzn w naszej reprezentacji zdobył medal. Brązowy w biegu na 110 metrów przez płotki. W RMF FM podkreśla, że to dla niego przełom w karierze i skoncentruje się teraz na tym dystansie.
7: Przed nami są Mistrzostwa Świata Ultimate w Budapeszcie, Memorial Kamińsko-Limowski, więc wydaje mi się, że no do tych startów trzeba jeszcze naprawdę łapać fokus i chcieć jeszcze poprawić ten wynik dotychczasowy.
11: Memoriał Kamińsko-Limowski na Śląsku już w ten weekend. Oprócz Jakuba Szymańskiego wystąpią m.in. Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i Pia Skrzyszowska. Lekkoatleci powalczą o awans do finału Diamentowej Ligi w Brukseli na początku września.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Skrzydła Marlaka, Crazy, Sacrum Mundial, Mały Szamanie,
5: RMF 5.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Pamiętam, jak mówili na mnie.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
2: W szpitalu zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu w Wielkopolsce. W sprawie zatrzymany jest jej były partner. Potem ustalenie naszego dziennikarza w sprawie wniosku o list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Będziemy Was namawiać do wakacji z książką. A w faktach sportowych m.in. plany naszej sprinterki Ewy Swobody. Kobieta postrzelona przez byłego partnera w podpoznańskim Swarzędzu zmarła dziś w szpitalu. Do tragedii, przypomnijmy, doszło w sobotę. Po trwającej ponad dobę policyjnej obławie zatrzymany został 51-letni Remigiusz Z. Mężczyzna przyznał się do zaatakowania kobiety.
3: Pytamy o fakty.
2: Do warszawskiego sądu mają trafić dwa wnioski zmierzające do uchylenia decyzji dotyczących ścigania Marcina Romanowskiego. Tydzień temu poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości wystąpił do sądu o wydanie listu żelaznego, czyli możliwość odpowiadania z wolnej stopy. Jego adwokat skierował właśnie do sądu kolejne związane z nim wnioski. Z tymi informacjami Tomasz Skory, czego one dotyczą?
4: Pierwszy to wysłany w piątek wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego. Adwokat poszukiwanego powołuje się w nim na jego pismo do sądu, w którym wnosząc o list żelazny Romanowski oświadczył, że przebywa poza granicami Unii Europejskiej, a więc poza zasięgiem działania ENA. Wcześniej z takiego samego powodu sąd odmówił już wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Niezależnie od tego jednak mecenas Lewandowski wczoraj wysłał też zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Romanowskiego. Tu podstawą jest podważenie przez sąd 7 zarzutów, które prokuratura chciała postawić Zbigniewowi Ziobrze. We wniosku jego ekstradycji z USA z 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zostało tylko 19. Według adwokata ta zmiana pozwala na ponowne rozważenie postanowienia o aresztowaniu poszukiwanego w tej samej sprawie Marcina Romanowskiego. Oba wnioski adwokata zmierzają do uchylenia jego ścigania.
2: Hałas dobiegający z pola uprawnego nie będzie już powodem, by zgłosić to na policję. Rząd dziś zajmował się projektem ustawy, która zakłada, że prace rolnicze nie stanowią zakłócenia porządku ani ciszy nocnej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, co dokładnie ma się zmienić?
5: Chodzi o sytuacje, w których w pobliżu terenów rolniczych pojawiły się budynki mieszkalne i ich właścicielom niekoniecznie podobają się dźwięki lub zapachy dobiegające z gospodarstwa. Gdy trwają żniwa, to taki dźwięk nawet w środku nocy nie powinien nikogo dziwić, a jednak dziwił i kończył się zgłoszeniami o zakłócaniu porządku. Teraz rolnicy mają być przed tym chronieni, a osoby nabywające nieruchomość w pobliżu świadomi. Projekt ustawy zakłada, że w aktach notarialnych oświadczaliby, że zdają sobie sprawę z prowadzonej działalności rolniczej w sąsiedztwie. Nie oznacza to, że na wsiach zrobi się teraz bezkarnie głośno. Rolnicy będą chronieni pod warunkiem, że ich prace są prowadzone zgodnie z przepisami i według prawideł gospodarki rolnej.
2: Książka pomysłem na wakacyjną nudę. Do sięgnięcia po lekturę przekonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebniach na Podkarpaciu, która przygotowała dla najmłodszych sporo atrakcji na ostatnie 2 tygodnie przerwy od szkoły.
6: Rusza projekt pod nazwą Czytam, lubię to. Kreatura, kreatywna literatura, gdzie będziemy udowadniać, że klocki Lego i literatura mają ze sobą dużo wspólnego. Zapraszamy również do biblioteki, żeby poczytać, powypożyczać książki. Mamy i czytelników z Niepli i z różnych okolicznych wsi, także przychodzą i czytają. Niekiedy biorą te książki na wakacje, wysyłają nam zdjęcia, że książki powędrowały gdzieś w ciepłe kraje, także czytają.
2: Taka książka to się najeździ. A do czytania zachęca Izabela Tomaszewska, dyrektorka Gminnej Biblioteki w Szczebniach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Fakty sportowe przedstawi Cezary Dziwiszek.
7: Zamieszanie w piłkarskiej Krakowi ciąg dalszy. Klub wydał oświadczenie, w którym dementuje pojawiające się w mediach informacje o możliwej sprzedaży klubu przez amerykańskiego właściciela Roberta Płatka. Zaprzecza też, jakoby pieniądze z transferu Oskara Wójcika do Werderu Brema miał w całości zgarnąć właściciel i potem pożyczyć je klubowi. Płatek przejął 80% akcji Krakowi niemal równo rok temu. Klub utrzymuje, że pieniądze z tego tytułu zostały uregulowane w całości. Kraków Częstochowa ma nowego obrońcę ze Szwecji, 27-letniego Arvida Brorsona. w ubiegłym sezonie zagrał w 12 meczach Monce we włoskiej Serie B. Raków zagra w play-offach o awans do Ligi Konferencji, ale w Ekstraklasie przegrał wszystkie 3 mecze i zajmuje ostatnie miejsce. Nasza sprinterka Ewa Swoboda po zdobyciu srebrnego medalu indywidualnie i brązowego w sztafecie w Mistrzostwach Europy w Birmingham szykuje się już do kolejnych startów.
8: Teraz odpoczynek, taki reset.
9: Nie, to nie ma czasu. Reset dopiero 26 sierpnia, więc jeszcze 9 dni sezonu mi zostało.
8: Memoriał Kamili Skolimowskiej.
9: Oczywiście, 23 i 26 start w Szczecinie, także mam nadzieję, że zdążę się zregenerować do memoriału Kamili Skolimowskiej.
7: Który już w najbliższy weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie i na katowickim rynku. A z Ewą Swobodą rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Patrick Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. Były reprezentant Francji, mistrz świata z 1998 roku, w nowej roli zadebiutuje we wrześniu w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki. Vieira pochodzi z Senegalu, urodził się w stolicy tego kraju, Dakarze.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: 5 minut po 21:00 przedstawiamy panu...

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, które przedstawia Marlena Chudzio.
2: Kolejnych 12 poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci jutro do kraju, przekazał wieczorem rzecznik rządu. Kierowca autokaru trafił do węgierskiego aresztu na 30 dni, zdecydował tamtejszy sąd. Powiemy o dużym cyberataku, do którego doszło na Łotwie. Będą też fakty sportowe, w których o problemach Lecha Poznań. Do Polski wróci jutro kolejna grupa rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na portalu X, że 12 pacjentów przyleci do kraju dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Na 30 dni aresztowany został kierowca, który prowadził autokar z Polakami wracającymi z Medjugorje. Zdecydował o tym sąd rejonowy w węgierskim Miszkolcu. W wyniku niedzielnego wypadku zginęło 12 osób, a kilkanaście zostało rannych. W wieczornych faktach specjalny wysłannik RMF FM na Węgry, Paweł Konieczny. Pawle, czy znamy jakieś szczegóły dzisiejszego posiedzenia sądu?
3: Rzeczniczka sądu w Miszkolcu poinformowała jedynie, że toczyło się ono za zamkniętymi drzwiami, stąd nie może udzielać się dodatkowych informacji. Wspomniała jednak, że sąd wziął pod uwagę, że ze względu na to, że podejrzany jest obcokrajowcem, może uciec i ukrywać się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura uważa, że kierowca nie był w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie pojazdu. Zasnął z powodu zmęczenia, w wyniku czego autobus zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. Sąd, podejmując dzisiejszą decyzję, zwrócił także uwagę na karę, jaka grozi polskiemu kierowcy za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Zgodnie z węgierskim prawem to kara od 2 do 8 lat pozbawienia wolności. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Dane ponad miliona mieszkańców Łotwy zostały wykradzione na skutek cyberataku. Hakerzy włamali się do bazy Łotewskiej Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Łotewskie władze nie wykluczyły, że był to atak hybrydowy na infrastrukturę krytyczną przeprowadzony przez obce państwo. Kosztowne uzbrojenie nie wystarczy dziś, by wygrać wojnę. Tak mówią eksperci, wskazując na konflikty w Ukrainie i Iranie. Według analityka Strategy and Future Alberta Świzińskiego, polskie władze nie biorą tego dostatecznie pod uwagę, decydując o wydatkach na zbrojenia.
5: Można ubrać kogoś, kto nigdy się nie bił, nie potrafi, nie ma charakteru, nie trenował, w najlepsze rękawice bokserskie i najlepsze buty i zestawić go z kimś, kto walczy w łachmanach, ale bił się całe życie. Albo jest gotowy się bić. Sprzęt niewiele daje i to jest ważny memento dla polskich sił zbrojnych i dla polskich elit, którym wydaje się, że kupowanie sprzętu wojskowego, szczególnie jeżeli jest drogi i amerykański, pozwoli Polsce nawet nie wygrać konflikt zbrojny, bo o tym nikt nie myśli swoją drogą. Nie przeprowadzamy podstawowej pracy intelektualnej, żeby określić, jaki sprzęt nam jest potrzebny, tylko kupujemy go w formie polisy ubezpieczeniowej, co, chociaż to brzmi niewiarygodnie zupełnie, zostało stwierdzone explicite przez przedstawicieli dwóch największych partii politycznych w Polsce bez cienia wstydu.
2: Współczesnym zbrojeniom poświęcony jest najnowszy odcinek podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa. Do posłuchania, obejrzenia na RMF On i YouTubie RMF24. I jeszcze jedno zaproszenie na jutrzejszą poranną rozmowę w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący i poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Ostatnie wieczorne fakty sportowe ma dla Was Cezary Dziwiszek.
6: Problemy Lecha przed playoffami o awans do Ligi Europy. Kapitan poznaniaków Mikael Iszak doznał kontuzji i nie wystąpi w dwumeczu czwartej rundy eliminacji ze szwajcarskim FC Thun. To oznacza, że w pierwszym spotkaniu w czwartek w Poznaniu w ataku może wyjść któryś z 18-latków, bo zabraknie też drugiego napastnika, Janika Aniero. Iworyjczyk wraz ze stoperem Gany, Terim Yegbe, starają się o przedłużenie wizy. Być może wrócą na rewanż. Poza tym kontuzje mają też Leo Bengtsson i Filip Jagiełło. Zgłoszony do rozgrywek został za to nowy ze Szwedów Gustav Berggren. Trwają trzy spotkania kwalifikacji Ligi Mistrzów. Do przerwy Fenerbahce przegrywa z Lyonem 0-1. Dinamo Zagrzeb remisuje z norweskim Wikingiem 2-2, a Lewski Sofia z AEK-iem Ateny 0-0, ale zmiana wyniku. Po wznowieniu Fenerbahce wyrównuje 1-1 w spotkaniu z Lyonem. Remis polskich koszykarzy z Bułgarią w meczu towarzyskim w Krakowie 93-93. Biało-czerwoni przygotowują się do drugiego etapu kwalifikacji do Mistrzostw Świata.
7: Praca jest wykonana tak, jak się należy. Naprawdę chłopaki przyjechali na klubowanie przygotowane fizycznie. Idziemy do przodu.
6: Mówił selekcjoner Polaków Igor Milicic z Izraelem, a zaraz potem z Niemcami zagramy pod koniec sierpnia. Kluby siatkarskiej Plus Ligi zaczynają przygotowania do sezonu. W treningu są już m.in. Bogdanka Luk Lublin i Indyk Pol AZS Olsztyn. W składzie z ocierającym się o kadrę libero Jakubem Ciunajtisem.
8: Indywidualnie nie stawiam sobie jakichś wybitnie dużych celów. Chciałbym na pewno z drużyną osiągnąć jeszcze więcej niż w poprzednim roku. Zmienia nam się bardzo niewiele. Już się znamy, już nie musimy gdzieś tam się czaić przed sobą.
6: Nowy sezon Plus Ligi rozpocznie się w październiku.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Głosowki z RMF FM po 22. Można...

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On, gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Witajcie na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
2: Samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego sprowadzą dziś z Węgier kolejnych rannych w wypadku autokaru. Powiemy o problemach szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, który musi do września wstrzymać przyjęcie pacjentów na oddział chorób wewnętrznych. Bilety do muzeum za złotówkę to oferta z różnych miejsc w Polsce dla młodzieży i młodych dorosłych. Dwanaście osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku na Węgrzech wróci dziś do Polski. Wcześniej wróciło 21 osób, które przyleciały rządowym samolotem. Teraz przygotowywany jest transport kolejnych. Będzie on nieco trudniejszy. Po Polaków wysłane będą maszyny lotniczego pogotowia ratunkowego, przekazał wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Te osoby podczas lotu będą pod opieką zespołów medycznych.
3: To są osoby, które mogą być transportowane i dlatego też są przygotowywane. Te, na których stan zdrowia nie pozwala na ten moment, żeby można było ich wypisać ze szpitala i transportować się do Polski i przekazać do innego szpitala w Polsce, nadal pozostają w szpitalach na terytorium Węgier.
2: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
2: Prokuratura nie widzi podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego, dzięki któremu mógłby odpowiadać przed śledczymi z wolnej stopy. Premier zdradza niemal pewne miejsce jego pobytu, a jego obrońca kieruje do sądu kolejne wnioski. Poznaliśmy szereg informacji związanych z byłym wiceministrem sprawiedliwości. Wydarzenia śledził Tomasz Skory.
5: Do sądu, do którego Romanowski przysłał wniosek o wydanie listu żelaznego, dotarło przed południem stanowisko prokuratury twierdzącej, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, a poza tym nie jest dostatecznie uprawdopodobniony, że podejrzany, jak twierdzi, rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu. Chwilę później w sprawę włączył się premier.
6: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
5: To jednak teren kontrolowany przez władze Rosji. Tymczasem adwokat Romanowskiego wysłał właśnie do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego, który w Naddniestrzu i tak nie działa, i o uchylenie postanowienia o aresztowaniu jego klienta. Sprawa Marcina Romanowskiego z pewnością więc jeszcze potrwa.
2: Do końca sierpnia szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powodem są braki lekarzy specjalistów, które uniemożliwiają zapewnienie całodobowej opieki. Wstrzymanie przyjęć obejmuje zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i nagłym. Od dziś rozpocznie się także proces wypisywania osób obecnie leczonych na oddziale. Pacjenci, których diagnostyka i leczenie nie zostaną zakończone, mają zostać przekazani do innych placówek. Wracamy w faktach do tematu, o którym mówiliśmy godzinę temu. Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu zbadają napisy pozostawione przez więźniów Fortu VII w Poznaniu. To pierwsze miejsce kaźni, które naziści stworzyli w okupowanej Polsce.
7: Nasze prace badawcze będą polegać przede wszystkim na wyznaczeniu każdym z pomieszczeń, na każdej ze ścian sektorów, a następnie wykonaniu dokumentacji fotograficznej. To w pierwszej kolejności. Następnie przy wykorzystaniu specjalistycznego oświetlaczy kryminalistycznych będziemy próbować ujawnić wielokrotnie mechanicznie zniszczone, usunięte zapisy ręczne i podpisy przy wykorzystaniu przede wszystkim promieniowania podczerwonego oraz ultrafioletowego, a także światła skośnego, bo są zapisy wgłębione, te właśnie wydrapane, i będziemy dalej w sposób właściwy zabezpieczać je fotograficznie.
2: Następnie wszystko zostanie zbadane w laboratorium, wyjaśnia nadkomisarz Marcin Nowakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I na koniec zaproszenie do muzeum. I to tylko za złotówkę. To akcja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tak okazyjnej cenie muzea mogą zwiedzać osoby od 8 do 26 roku życia. Na liście jest 18 państwowych instytucji kultury. W październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Oferta obowiązuje przez cały rok. A kolejne fakty o pierwszej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja życzę spokojnej nocy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Słuchacie stacji RMF 5.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: RMF 5.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze,

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. 6 miliardów złotych wciąż zamrożone. Belgijski sąd odroczył sprawę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do października. Londyn wspiera Ukrainę, Moskwa grozi konsekwencjami. Mowa o brytyjskich dronach atakujących cele w Rosji. Dzikie centrum stolicy. Coraz częściej mieszkańcy Warszawy spotykają dziki na plaży czy między blokami. Belgijski sąd odroczył do 15 października rozprawę w sprawie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Chodzi o spór o szczepionki Pfizera. To 6 miliardów złotych należnych agencji od linii lotniczych za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej i usługi nawigacyjne. Co oznacza to odroczenie dla agencji, ustalała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: To oznacza, jak mówi prezes agencji Magdalena Jaworska-Maćkowiak, konieczność szukania kryzysowego finansowania.
3: Które nigdy 100% nie zapewni nam takiego samego finansowania, jakie mamy na mocy przepisów i na mocy tych przychodów, które są przychodami nawigacyjnymi, a zajęte zostały przez komornika na wniosek Pfizera.
2: Na dziś nie ma zagrożenia dla funkcjonowania polskiej przestrzeni powietrznej, ale zdaniem prezes PAŻP sprawa jest precedensowa, bo dotyczy możliwości zajmowania pieniędzy agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu lotniczego w całej Europie. A sąd nie uwzględnił dzisiaj nowego belgijskiego prawa, które zakazuje zajmowania takich środków agencjom odpowiedzialnym za kontrolę ruchu lotniczego.
1: Wielka Brytania potwierdza swoje zaangażowanie. Moskwa straszy konsekwencjami. Chodzi o używane przez ukraińskie wojsko brytyjskie drony atakujące cele na terytorium Rosji. Na czym polegają rosyjskie groźby? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Groźby te nie padają z ust propagandystów na antenie rosyjskiej telewizji, a za pośrednictwem ambasady Federacji Rosyjskiej w Londynie. Jej rzecznik zarzucił Wielkiej Brytanii eskalowanie konfliktu i współudział w, jak to nazwano, terrorystycznych atakach. Rosja może uderzyć w Wielką Brytanię, a NATO nie zareaguje, mówi na antenie BBC Andrzej Fiodorow, doradca moskiewskiej administracji. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony odpowiada: Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą i jest zdecydowana dostarczać sprzęt niezbędny do obrony przed nielegalną inwazją Putina.
5: To są fakty w RMF FM.
1: Dwa niedźwiedzie, a właściwie niedźwiedzice, zginęły w ostatnich dwóch tygodniach na drogach pod Tatrami. Jedna została potrącona przez samochód w rejonie Doliny Kościeliskiej, druga na Brzezinach na drodze w kierunku Morskiego Oka. Jak mówi zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba, to były niedźwiedzice, które zaczęły zbliżać się do ludzkich siedzib.
6: Jedna była niedźwiedzica, ta, która była poza granicami parku w gminie Kościelisko potrącona. Ważyła 110 kg. Nie było nam wcześniej znana, ale myśmy już ją obserwowali. To była dorosła samica i no też był plan jesienią tego roku odławiać ją i założyć jej obroże, bo dochodziły do nas sygnały, że ta niedźwiedzica podchodziła zbyt blisko ludzi. Z kolei ta druga, młodsza niedźwiedzica, ważąca 57 kg, była już przez nas odłowiona jesienią zeszłego roku. No i teraz wobec niej miał być kolejny krok podejmowany. Już się kwalifikowała na założenie na stałe obroży.
1: W Warszawie z kolei jest coraz więcej dzików. W ostatnich dniach pojawiły się na Poniatówce, popularnej plaży nad Wisłą przy Stadionie Narodowym. Ryją także w trawnikach między blokami na Mokotowie, Ochocie, Pradze Północ i w Śródmieściu, a więc w centrum, a nie tylko na obrzeżach miasta.
7: Widziałam nawet w naszym tutaj parku, zaraz za oknem.
8: Blisko Wisły, centrum Warszawy, no niespotykany widok jeszcze kilka lat temu.
7: To prawda, no byliśmy mocno zaskoczeni, dzieci tak samo. Zupełnie nie wiem, jak tu dotarły, bo rzeczywiście no praktycznie jesteśmy w centrum.
9: Widziałem nagrania tutaj z tego parku, że sobie dreptały po parku nocą. No myślę, że mogą stworzyć zagrożenie, tak, dla mieszkańców, dla jakichś domowych zwierząt, ludzi, więc pewnie należałoby je zaprosić gdzie indziej.
10: Zdarzyło mi się raz przy trasie Siekierkowskiej. Jechałem na rowerze. Było ich całkiem sporo, może z 5-6. Nawet ostrzegałem ludzi idących z psami.
1: A z mieszkańcami w centrum Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Rodkowski.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: O ponad 30% wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku liczba przypadków jawnej agresji wobec Ukraińców w Polsce. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM ambasador Wasyl Bodnar. Ile jest incydentów niezgłaszanych, tego nikt nie wie. Posłuchajcie fragmentu rozmowy przeprowadzonej przez Piotra Salaka.
11: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Dzień dobry, panie ambasadorze.
12: Dzień dobry, panie ambasadorze.
11: Panie ambasadorze, konsulat Ukrainy w Gdańsku informuje o ataku na dwoje dzieci ukraińskich, 14-letnią dziewczynkę, 12-letniego chłopca. Doszło do tego ataku w Bydgoszczy, były wyzwiska, była agresja fizyczna. Czy pan potrafi powiedzieć, czy wy jako ambasada i Ukrainy w Polsce i jako służby dyplomatyczne macie informacje, ile takich ataków było chociażby w ostatnim miesiącu?
12: Oczywiście znamy te liczby. Teraz mówi się o wzroście o ponad 30% agresji jawnych, które są znane już z mediów.
11: 30% w stosunku do czego? Do poprzedniego roku?
12: Do poprzedniego roku, tak. Ale działają służby. Dziękuję za policji i innym służbom, które reagują bardzo szybko. Zatrzymują tych sprawców.
11: Tutaj sprawcy jeszcze nie zostali zatrzymani, chociaż policja ich poszukuje.
12: Nie, ale już działalność jest wszczęta i za to dziękuję, za działalność taką rządu aktywną i szybką reakcję, ale tak naprawdę mamy inne przykłady. Na przykład w styczniu tego roku Ukrainiec uratował polskie dzieci. I to jest przykład tego, jak się trzeba zachować z dziećmi, a nie atakować ich czy agresować.
11: Panie ambasadorze, czy pańskim zdaniem, z pańskiego punktu widzenia, polskie władze, polskie państwo robi wszystko, żeby zapobiegać tego typu agresji ze względów narodowościowych?
12: Tak, mogę tutaj tylko podziękować i służbom, i prokuraturze, i policji za aktywną działalność, działania, ale również są potrzebne także wypowiedzi polityków, które niestety czas od czasu nagrywają takie przesłania, które budzą nienawiść i agresję. I rozumiem, że zaczyna się kampania wyborcza, że temat Ukraińców jest bardzo aktualny, ale zwracam się i proszę, że na tym temacie punktów nie zdobędziecie, tylko ta agresja po prostu się na nas odbije.
11: Panie ambasadorze, czy Ukraina już dostała odpowiedź od polskiego rządu w sprawie pocisków do patriotów?
12: Pracujemy, ale szczegóły poda Ministerstwo Obrony.
11: Pracujemy, ale rozumiem, spodziewacie się tej odpowiedzi wkrótce?
12: Pracują Ministerstwo Obrony, a oni podają odpowiednią informację.
11: To będzie decyzja polskiego rządu, tak nas zapewnia resort obrony w takim razie, czy to będzie decyzja rządu?
12: Oczywiście, ale to będzie chyba niepubliczna i nie ode mnie ta informacja ma być.
11: Oczywiście, ale czy to jest kwestia tego tygodnia pańskim zdaniem, czy to jest kwestia jeszcze następnego miesiąca?
12: Nie mam terminu.
11: Dlaczego nie doszło do przekazania migów dla Ukrainy?
12: Ministerstwo Obrony między sobą współpracują i wojskowi mają kontakt stały. Chodzi o to, że samoloty potrzebują modernizacji i teraz poszukujemy środki na to, żeby te samoloty zostały zmodernizowane, dlatego żeby ich używać w warunkach bojowych.
11: Ale poszukujemy środki, to znaczy chcielibyście, żeby były zmodernizowane na polski koszt?
12: Nie. Poszukujemy środki z zewnątrz, żeby w Polsce można było zmodernizować te samoloty i później przekazać do Ukrainy, bo w tym wariancie, tak jak mówimy wojskowi, w tym wariancie, które są teraz, nie da się ich wykorzystać bezpośrednio na polu walki.
11: Z tego, co my słyszeliśmy, to miało być tak, że Polska przekazuje migi 29 Ukrainie, a Ukraina przekazuje technologię dronową. Dlaczego do tej wymiany nie doszło?
12: Drony będą przekazane, takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne. Natomiast jeżeli dojdzie do realizacji tych planów, no to Ministerstwo Obrony i Wojskowi o tym powiedzą bezpośrednio.
11: Ale rozumiem, ale czy cały czas jesteśmy na takim poziomie, że my przekazujemy migi 29, a Ukraina przekazuje Polsce drony.
12: Tak?
11: Ale rozumiem, że wy chcecie dostać te migi dopiero kiedy będą wyremontowane.
12: Oczywiście, bo teraz się nie da ich używać. Po prostu sytuacja jest taka, że po analizie przeprowadzonej przez grupę inspektorską okazuje się, że te samoloty może się nadają do latania, ale do strącania dronu i do walki bezpośredniej potrzebują pewnej modernizacji.
11: Kto ma zapłacić za remont w takim razie?
12: Poszukujemy środki zewnątrz.
11: Panie ambasadorze, temat ukraińskiego zboża. Będzie zwiększony transfer ukraińskiego zboża przez Polskę?
12: Nie mam takiej informacji.
11: Nie ma żadnych rozmów między Ministerstwem Rolnictwa Polski i Ukrainy w tej sprawie?
12: Na razie takich rozmów nie było. Było tylko spotkanie pana ministra rolnictwa Ukrainy z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, gdzie o ogólnych rzeczach rozmawiano o ewentualnej współpracy w tej dziedzinie.
11: I nie będziecie zabiegać o to, żeby ten transfer, żeby ta kwota transferu zboża do polskich portów nie została zwiększona, czy nie?
12: To chyba sprawa związana z komunikacją bezpośrednią między Ministerstwami Rolnictwa. Jeżeli dojdzie do takiej komunikacji, to oczywiście powiadomimy.
11: Ale rozumiem, że ta komunikacja cały czas jest.
12: Na razie nie. Komunikacji bezpośredniej jeszcze nie ma, ale jest poszukiwanie szlaków do tego, żeby wywozić to zboże. I teraz głównym kierunkiem jest Rumunia, jak na ile mi wiadomo, i Mołdawia. Także
11: czyli to nie musi pójść przez Polskę?
12: Niekoniecznie, ale oczywiście, że będziemy prowadzili rozmowę może później. Jak dojdzie do takich rozmów, to oczywiście powiadomimy.
11: A nie będziecie też zabiegać o zniesienie embarga na ukraińskie zboże w Polsce?
12: Wiem, jaki jest temat politycznie rozkręcony i mi się wydaje,
11: że... No, nie dziwi się pan chyba.
12: Nie dziwię się, ale to jest sztuczny temat, bo ukraiński rynek jest otwarty w całości dla polskich produktów i stopień handlu produktami dwustronnymi wzrasta na korzyść Polski.
11: Ale z drugiej strony rozumiem pan te obawy rolników polskich.
12: Przepraszam, 4 miliardy do 10. Nie ma żadnych obaw rolników.
11: Jeżeli... No nie, obawy są, protesty rolników
12: obawy
11: są.
12: Obawy rozkręcone są przez media i nie mają pod sobą żadnych podstaw.
11: No nie, jeżeli... to są prawdziwi rolnicy, którzy protestowali przeciwko ukraińskiemu zbożu, prawda?
12: To jest polityczna sprawa. Nie zagraża rynkowi polskiemu żaden ukraiński produkt. Dlatego, że Ukraina teraz jest w wojnie i koszt produktu na Ukrainie jest o wiele wyższy niż na Ukrainie. Koszt energii elektrycznej, koszt dostawy, bombardowania, zniszczenia logistyki na Ukrainie jest dość
11: na razie sytuacja jest taka, panie ambasadorze, że jest embargo na ukraińskie zboże wprowadzone przez Polskę. Pytanie jest następujące. Czy Ukraina będzie zmierzała do tego, żeby to embargo znieść?
12: Na tym etapie to nie jest aktualny temat.
11: I nie ma w takim razie rozmów też między ukraińskim Ministerstwem Rolnictwa a polskim Ministerstwem Rolnictwa.
12: Nie ma takich rozmów i nie dochodzi do tego, bo wiemy, że teraz są wybory i stawić tak kwestię, to oczywiście otrzymać negatywną odpowiedź nie jest naszym zadaniem.
11: Panie ambasadorze, kiedy będą kolejne zezwolenia, jeśli chodzi o prace ekshumacyjne na
12: Na początku sierpnia odbyło się posiedzenie grupy roboczej, na które było podsumowanie dotychczasowych prac pozytywne. Trzeba podkreślić, że po stronie ukraińskiej już zostało wydane chyba 6 czy 7 zezwoleń.
11: Nie, po kolei, bo możemy powiedzieć tak, o Późnikach, prawda? Możemy powiedzieć o Hucie Pieniackiej, możemy powiedzieć o Ostrówce, możemy powiedzieć o Woli Ostrowieckiej i o Ugłach.
12: Ugły i Późniki, dwa. No były tak. Przeprowadzone, czyli już 6 miejsc zostało opracowane.
11: A ile jest wniosków, niech mi pan przypomni?
12: Przepraszam, ale po stronie ukraińskiej także były 3 wnioski, żadnego zezwolenia jeszcze nie dostaliśmy.
11: Ale ze strony polskiej było 26.
12: Nie 26. Jest więcej. Teraz po posiedzeniu...
11: 26 ze strony IPN-u.
12: Tylko IPN-u, ale nie tylko IPN pracuje w tym.
11: Tak.
12: Jest jeszcze Ministerstwo Kultury, jest jeszcze Instytut Szczeciński, jest prywatne organizacje, które się zwracają, jak Fundacja Pani Romanowskiej i inne organizacje, które nadal pracują nad tym, żeby kontynuować te prace. Także ich jest parę dziesiątków. Wnioski będą złożone przez stronę Polskę po kolei i będą wydawane kolejne zezwolenia po możliwości przeprowadzenia pracy.
11: A dlaczego nie można tego zrobić? Bo pan wie o tym doskonale, że to są prace sezonowe.
12: Panie redaktorze,
11: to jest
12: populistyczne podejście.
11: Dlaczego?
12: Mówić o tym, że wydajcie wszystko, a my załatwimy. Po prostu fizycznie się nie da od razu zrobić 26 zezwoleń i 26 miejsc od razu ogarnąć. Czyli jest porozumienie grupy roboczej i proszę nie nakręcać opinii publicznej w tym, że Ukraina wydaje systemowo po kolei zezwolenia tak, jak prosi strona polska. Dlatego jest grupa robocza. Proszę się zapytać u przewodniczącego Kowala, który opowie, jakie są porozumienia, jaka ilość zgłoszeń i jaki tryb prac jest uzgodniony między stronami, a nie nakręcamy opinię publiczną, że Ukraina coś nie daje.
11: Nic nie nakręcam.
12: Ja bym tutaj apelował do strony polskiej, żeby wydali przynajmniej jedno zezwolenie na prace poszukiwawcze w Polsce.
11: Czyli pan nie jest zadowolony z relacji polskiej strony, jeśli chodzi o
12: parę miesięcy się dobijam przynajmniej jednego zezwolenia na lasku i nie dostajemy. Zawsze jakieś ograniczenia biurokratyczne. Także zwracam się tutaj publicznie o to, żeby przynajmniej jedno zezwolenie po stronie polskiej było zostane opracowane i wydane.
1: Z ambasadorem Wasylem Bodnarem rozmawiał Piotr Salak. Dalsza część tej rozmowy w Faktach za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 5.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Druga. Czas więc na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Rosja ostrzega Wielką Brytanię. Moskwa może uznać dostarczanie Ukrainie dronów za udział Londynu w wojnie. Czy Maciej Berek będzie sędzią w Trybunale Konstytucyjnym? Prawnicy i część koalicji krytykują kandydaturę byłego ministra. Tramwaje wracają na estakadę w Chorzowie. Po ponad roku przerwy ruszy ważne połączenie Katowice-Chorzów-Bytom. Fakty rozpoczynamy jednak od smutnej informacji. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej i działaczka społeczna. O jej śmierci poinformował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, walczyła w Powstaniu Warszawskim z bronią w ręku. Przez lata była strażniczką pamięci o jego uczestnikach, a wcześniej nauczycielką i wieloletnią działaczką środowisk kombatanckich. W ostatnich latach zabierała także głosy w sprawach społecznych i politycznych, opowiadając się m.in. za silną i bezpieczną Polską w Europie. Rosja ostrzega Wielką Brytanię przed konsekwencjami dalszego wsparcia Ukrainy. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow stwierdził, że Moskwa może uznać dostarczanie przez Brytyjczyków dronów wykorzystywanych przez Ukrainę do ataków na terytorium Rosji za bezpośredni udział w Wielkiej Brytanii w wojnie. To reakcja na informację brytyjskiego The Times, że Ukraina po raz pierwszy wykorzystała w atakach dalekiego zasięgu właśnie drony produkcji brytyjskiej. Rosyjska ambasada w Londynie wcześniej ostrzegła, że im większe będzie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w konflikt, tym wyższą cenę będzie musiała zapłacić. Brytyjski premier Andy Burnham odpowiedział, że Londyn pozostaje w pełni zaangażowany we wspieranie Ukrainy. A w Polsce nie cichnie spór o przejście Macieja Berka z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Wielu prawników i spora część posłów koalicji rządzącej bardzo krytycznie ocenia kandydowanie byłego ministra na sędziego. Umieszczenie w Trybunale ministra Berka porównywane jest do wyboru byłych posłów PiS czy byłego prokuratora krajowego. Czy można to porównywać? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Na pewno wszyscy wymienieni są politykami i od Trybunału powinni się trzymać z daleka. Jeśli jednak jest różnica, to na niekorzyść Macieja Berka. Sędziowie Pawłowicz i Piotrowicz byli wcześniej jednymi z wielu posłów. Bogdan Święczkowski prokuratorem i posłem, ale Berek jeszcze tydzień temu był konstytucyjnym ministrem i prawą ręką premiera.
3: Niektórzy mogą czuć się i czują się jakby rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być. Ja rozumiem tę zasadę, sam jestem do niej przekonany.
2: Mówi Donald Tusk, ale rozumiejąc nie stosuje, bo według niego Maciej Berek to nie polityk, a urzędnik. W efekcie rząd stracił rzeczywiście sprawnego urzędnika, a do Trybunału trafi były najbliższy współpracownik urzędującego wciąż premiera. W 40-letniej historii Trybunału żaden sędzia nie był wcześniej ministrem.
4: Fakty ze Śląska.
1: Po ponadrocznej przerwie w sobotę tramwaje wrócą na estakadę w Chorzowie. Uruchomione zostanie ważne dla mieszkańców Śląska połączenie na linii Katowice-Chorzów-Bytom. Estakada jest wyłączona z ruchu, przypomnijmy, od czerwca ubiegłego roku z powodu złego stanu technicznego. A z ostatniej ekspertyzy wynika, że w ograniczonym zakresie ruch można wznowić. Po niezbędnych naprawach wczoraj odbyły się testowe przejazdy.
5: To fajnie, że już to w końcu ma ruszyć, bo to jest takie duże utrudnienie.
6: To pani jakoś ułatwi życie na co dzień?
5: Tak, na pewno tak. Bo jest dużo...